0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
1: W kalendarzach środa, pierwszy dzień lipca, na zegarach godzina 6, czas więc na wiadomości.
2: Strażacy w Kujawsko-Pomorskim walczą ze skutkami nocnych burz i gwałtownych opadów deszczu. Od północy służby odnotowały blisko setkę zgłoszeń. Strażacy wyjeżdżali głównie do zalanych piwnic i posesji. Akcja wypompowywania wody nadal trwa. A przypomnijmy, w regionie wciąż obowiązują alerty IMGW przed burzami i gwałtownymi opadami. Unia Europejska sfinansuje ukraińskie drony. Komisja uruchomiła 3 miliardy 900 milionów euro na ten cel. W jaki sposób mają zostać wydane te pieniądze, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Pieniądze trafią na produkcję i zakup dronów dla ukraińskiej armii. Unia finansuje zamówienia składane przez Kijów w ukraińskich fabrykach, dzięki czemu sprzęt szybciej trafi na front, a jednocześnie rozwija się tamtejszy przemysł zbrojeniowy. To pierwsza wypłata z części obronnej unijnej pożyczki wartej 90 miliardów euro. Jeszcze kilka tygodni temu środki te blokowały Węgry, ale nowy węgierski premier wycofał weto. Komisja zapowiada kolejne miliardy na amunicję, pociski i systemy obrony powietrznej. Jeśli Ukraina nie spłaci pożyczki z rosyjskich reparacji, mają zostać wykorzystane dochody zamrożonych rosyjskich aktywów.
2: 11 milionów złotych miał stracić samorząd Podkarpacia w związku z budową szerokopasmowej sieci internetowej. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie oskarżyła w tej sprawie 3 osoby. Szczegóły zna Dominik Smaga. Kim są oskarżeni?
4: Jeden z nich jest dyrektorem w Urzędzie Marszałkowskim, dwaj pozostali to przedstawiciele inżyniera kontraktu. Prokuratura zarzuca im, że poświadczyli nieprawdę o prawidłowym działaniu urządzeń i prawidłowym wykonaniu sieci, w efekcie czego urząd wypłacił wykonawcy o 11 milionów złotych więcej niż zdaniem prokuratury powinien, biorąc pod uwagę faktyczny stan wykonania zlecenia. Oskarżeni nie przyznali się do winy, grozi im do 10 lat więzienia.
2: Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach nabiera kształtów. Na budowie zawieszono wiechę, co oznacza zakończenie najważniejszego etapu prac konstrukcyjnych. Obiekt powstaje w dzielnicy Bogudzice i będzie nie tylko muzeum poświęconym wybitnemu himalaiście, ale także nowoczesnym centrum edukacji. W jego skład wejdzie m.in. dom rodzinny Jerzego Kukuczki.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Przed nami kolejny gorący dzień, a wygląda na to, że powoli będziemy na razie odpoczywali od upałów, ale to dopiero od jutra. Dzisiaj jeszcze w wielu miejscach temperatura powyżej 30. W tej chwili najcieplej w mieście Łodzi, prawie 24 stopnie, a w Chojnicach na Pomorzu 13,3. Pomorze czy Kujawsko-Pomorskie? Kujawsko-Pomorskie bardziej. Ach, ta geografia. U nas, przypominamy, synoptycy ostrzegają, właściwie dwa komunikaty wydali, ostrzeżenie o upałach i ostrzeżenie o burzach. Rzeczywiście popołudnie może być bardzo niebezpieczne, już teraz ostrzegają synoptycy. Ciśnienie delikatnie spadnie, biometr jest niekorzystny, a na południowym wschodzie naszego kraju bardzo niekorzystny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Łyk wody dla ochłody i zaczynamy nasze poranne spotkanie z muzyką wybraną na lato. Lato w pełni i to widać, słychać i czuć. Marek Moc, dzień dobry, zapraszam.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną na lato. Czas na kartkę z kalendarza. Nowy miesiąc nam się pojawił i to w środku tygodnia. Jak tak można? Jak tu świętować? A nieważne. Pierwszy dzień lipca, 182 dzień roku. Słońce wstało 19 minut po godzinie 4, a zacznie zachodzić o 21. No, słoneczko coraz później wstaje, aby bez zmian budzik na tę samą godzinę. Na liście solenizantów są Halina, Marian, Otton, także Karolina, Szymon, Marcin, Julian, Bogusław, Estera, Aaron, także Otto, Gaweł, Klarysa, Namir, Teobald i Eckhart. Od nas oczywiście najlepsze życzenia.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie.
0: Wciąż gorąco, wciąż ciepło. W Zakopanem dzisiaj do 27 stopni zapowiadają synoptycy, w Nowym Targu do 30, ale uwaga, nadciąga front, który

przyniesie nam opady deszczu, a także burze. No i te zjawiska mogą być dzisiaj bardzo intensywne, tak więc nie planujcie żadnych wycieczek w góry zwłaszcza. Jutro już zdecydowanie mniej gorąco, w najcieplejszym momencie dnia, w czwartek 21 stopni w Nowym Targu, a w Zakopanem 19.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną na lato. Oj, zapomniałem powiedzieć wam o tym, co dziś można świętować pierwszego dnia lipca. Mamy Dzień Psa. I to jest chyba ostatni moment poranka, gdzie spokojnie można z nim wyjść na spacer. Także świętujemy Dzień Sejmu Polskiego, Światowy Dzień Architektury, jest Międzynarodowy Dzień Owoców. No, wiemy, że ceny nie są zbyt niskie, ale to wszystko z powodów klimatycznych, niestety. Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Serdecznie pozdrawiamy. No i jest Międzynarodowy Dzień Reggae. No i w takim spokojnym rytmie reggae życzę, aby wam upływał dzisiejszy dzień. A my za chwilę wracamy do muzyki wybranej na lato.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
0: Radio Ale.

0: Wygląda na to, że piekielne dni na chwilę nas opuszczą, ale to dopiero od jutra. Szczegóły prognozy po godzinie 7. O 7 oczywiście najważniejsze wiadomości, te z regionu, kraju i świata. Zapraszam i polecam.
1: W porannych wiadomościach Radia Alex. Nastoletni sportowcy, którzy znaleźli się na Orlej Perci podczas burzy, zignorowali ostrzeżenie, nie byli przygotowani do wyprawy w góry. Sprawą zajmuje się zakopiańska policja. Będziemy też ostrzegać kierowców przed utrudnieniami w Szczawnicy. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
5: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
4: Tu musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina kruca bomby i owieczek i renek.
3: Wow, to jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
5: To jakbyś nie był tam wcale.
4: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
6: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu-Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Po reklamie.
0: Dziś środa, to pierwszy dzień lipca, na zegarach 7:00, pora więc przekazać wam wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Młodzi sportowcy z Bydgoszczy utknęli podczas burzy na Orlej Perci. Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w miniony poniedziałek. Śmigłowiec Topr odbył łącznie 3 loty i ewakuował 8 wychłodzonych i wycieńczonych nastolatków.
12: Zgłoszenie było takie, że jedna osoba potrzebuje pomocy, ale ratownicy na miejscu, jak zobaczyli, że to są osoby niepełnoletnie, przemoczone, nieprzygotowane, zabrali całą trójkę. No i bardzo słusznie, bo to nie jest łatwy szlak. W ten sposób zbierało się 8 osób, które okazuje się, że były w jednej grupie na początku, a potem się to wszystko jakoś rozjechało.
13: Mówi pan, że nie byli przygotowani, czyli jak byli ubrani?
12: Takie padły słowa przy zapytaniu o to, jak jesteście ubrani, tak jak na plaży. Cytuję ich słowa. Grupa, no można tak powiedzieć, że była zorganizowana. Najprawdopodobniej to opiekunem był ten człowiek, ten organizator, ale nie było go tam na miejscu. Ratownicy zastali samych młodych ludzi oczekujących pomocy.
1: Z ratownikiem Tobrianem Gąsienicą rozmawiała reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska. Zakopiańska policja ustala, czy opiekun sportowców posiadał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia młodzieży w góry oraz czy nie naraził ich zdrowia i życia na niebezpieczeństwo.
14: Mamy teraz czas na to, żeby te osoby przesłuchać, porozmawiać z nimi, jak wyglądała faktycznie ta sytuacja, czy byli odpowiednio do tego przygotowani, czy była nad nimi we właściwy sposób sprawowana opieka, no i oczywiście po prostu, czy zapoznali się wcześniej z komunikatami, które przecież były podawane w przestrzeni publicznej co do możliwych zagrożeń, w tym do intensywnych opadów deszczu i burz. Wiele osób no niestety ignoruje ostrzeżenia, które przekazuje TOP, które przekazują służby państwowe, gdzie mamy alerty rozsyłane do wszystkich użytkowników telefonów komórkowych.
1: Mówił rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.
2: Radio Alex ostrzega.
1: Uwaga kierowcy, od dzisiaj do najbliższego piątku czekają was utrudnienia na ulicy Jana Wiktora w Szczawnicy. W związku z planowanym wylewaniem podbudowy betonowej drogowcy całkowicie zamkną zjazd i jezdnię od strony nowo wybudowanego chodnika. Utrudnienia będą miały charakter czasowy i będą uzależnione od postępu prowadzonych prac, a na to z pewnością będzie miała wpływ pogoda. Kolejna kontrola w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu. Więcej na ten temat w serwisie o 8:00. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
11: Ponad 70 osób ewakuowanych z bloku na skrzyżowaniu Grunwaldzkiej i ulicy Rybaki. Niespełna 6 godzin temu strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze dachu tego budynku. Akcja gaśnicza właśnie się kończy. Na miejscu jest oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu, starszy kapitan Paweł Piorun.
15: Jedyna osoba, która wymagała pomocy medycznej, została zaopatrzona przez zespół ratownictwa medycznego, jednakże nie wymagała hospitalizacji. W punkcie kulminacyjnym miejsca na terenie akcji działało 30 strażaków w obsadzie 16 pojazdów pożarniczych. W skład tych pojazdów pożarniczych wchodzą dwie drabiny mechaniczne, jeden podnośnik i jeden dron.
11: Właśnie przy pomocy drabiny dwie osoby ewakuowano z jednego z balkonów tego budynku. Od dziś koniec z ustalaniem przez rząd maksymalnych cen paliw. Od 1 lipca przestaje obowiązywać pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej. Został wprowadzony pod koniec marca po skokowym wzroście cen ropy na świecie spowodowanym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Jakie nastroje o poranku przy dystrybutorach?
16: Muszę tak czy siak zatankować, więc jest mi wszystko jedno w jakiej cenie.
17: Naprawdę to nie ma znaczenia? Czy pani tankuje za 7 czy za 6 zł?
16: Ja nie mam wyboru, ja i tak muszę zatankować.
17: Ma to dla pana jakieś znaczenie, czy ceny paliwa są dużo droższe, czy niższe, czy one są regulowane?
18: No wiadomo, że chciałoby się jak najniższych cen paliwa. Podejrzewam, że jeśli będą dużo wyższe, to się przerzucę na komunikację miejską.
19: Myślę, że wsparcie od rządu było na pewno bardzo ważne, aczkolwiek ja jestem rzeczywiście za tym, żeby to rynek kształtował.
11: Te głosy zabrał Michał Radkowski wśród kierowców w Warszawie. Ile paliwo kosztuje na stacji koło was? Czy dziś coś się zmieniło? Prezydent Karol Nawrocki spotka się dziś z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Główne tematy rozmów? Szczyt NATO w Ankarze i stała baz wojsk USA w Polsce.
20: Pan prezydent prowadził swoje konsultacje w weekend z prezydentami kilku państw. Pan premier Kosiniak-Kamysz te konsultacje prowadzi od kilku tygodni. Przedstawił też w sobotę plan rządu na szczyt NATO. Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
11: Podkreślała wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
0: W Zakopanem jeszcze gorąco, do 27 stopni dzisiaj, ale od jutra już 19. W czwartek i w piątek taką maksymalną temperaturę zapowiadają synoptycy. W sobotę i w niedzielę 17. No i wygląda na to, że kolejne dni będą bardziej rześkie. Tak się umówmy. Dzisiaj ostrzegamy was przede wszystkim przed burzami, bo te w całym regionie będą się dzisiaj pojawiały. Przy wysokiej temperaturze zderzenie z chłodnymi masami powietrza, no rzeczywiście może być bardzo niebezpieczne. Uważajcie na siebie, zwłaszcza po południu i wieczorem. Pierwszy lipcowy poranek to właśnie dzisiaj, środa w kalendarzach, a my wracamy do muzyki wybranej na lato. To co, pięknie wam zagramy. Marek Moc, jeszcze raz serdeczny dzień dobry.

0: Środowy poranek, muzyka wybrana na lato i oczywiście pora na horoskop, niezmiennie o tej porze. Bliźnięta dzisiaj, na dobry początek, to dobry dzień na rozmowy, spotkania i załatwianie spraw, które wymagają odrobiny dyplomacji. Ktoś może docenić twoje poczucie humoru i zaproponować wspólny projekt lub ciekawą inicjatywę. Skorpion, dziś przekonasz się, że konsekwencja naprawdę przynosi efekty. Nawet jeśli wcześniej miałeś co do tego wątpliwości, wieczór będzie sprzyjał odpoczynkowi i rozmowom z ludźmi, którzy dodają ci energii. I jeszcze koziorożec, przed tobą dzień, w którym warto postawić na rozsądek i dobrze zaplanować kolejne kroki. Dzięki temu zyskasz więcej czasu dla siebie i poczucie, że wszystko zmierza we właściwym kierunku.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Tak się zastanawiam, kiedy zostało zrobione zdjęcie Roberta Lewandowskiego w koszulce Chicago Fire. Bo wiemy, że wczoraj go nie było w Chicago, tylko był w Warszawie. Trenował, tak jest, w Warszawie. Biegał sobie po zamkniętym stadionie lekkoatletycznym. Mało tego, okazuje się, że spotkał się w tak zwanym międzyczasie z inną legendą. Tym razem polskiej sceny muzycznej, z Marylą Rodowicz. No i pani Maryla chyba wpadła w większy zachwyt, jeśli chodzi o spotkanie z panem Robertem. Komplementom podobno nie było końca, bo to nie było tylko wspólne zdjęcie, ale także mała konwersacja. No cóż, dwie legendy futbolu i polskiej sceny na jednym zdjęciu. Bezcenne.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Oho, 60. rocek! Mają dziś bajania! Śpiew, taniec, muzyka! Ładrania, dorania! Moi śliczni już od 8 do 12 lipca w Bukowinie Taczańskiej diamentowe gody, jubileusowe 60. sabaowe bajania. Po bukowiańskich wierchach będzie się niesła muzyka i śpiew z całej Polski. To ty z Niecekojcie, ba do Dumuldowego w Bukowinie przybywajcie, a pozdrawia Bartek Kosorek! Joho!
4: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
5: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
4: Rysiu, jesteś nieoceniony.
5: No, co wypatrzyłaś?
4: Panel podłogowy Dom Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
6: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
7: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
8: Po reklamie.
9: 29 stopni dziś mogą zobaczyć na termometrach mieszkańcy Zakopanego, Rabki, Zdroju i Poraju. W Zakopanem burze i przelotne opady deszczu prognozowane są około godziny 11 i 16. Po południu około 17 zagrzmieć może również w Rabce, Zdroju i Poraju. Ciśnienie pozostanie w normie, więc zapowiada się ciepły, ale miejscami burzowy dzień.

0: środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Wracamy jeszcze na chwilę do Chicago i do sprawy z panem Robertem Lewandowskim. Wiemy, że numer 9 to jego ulubiony i właściwie jedyny, z którym wyobraża sobie grę. No ale przecież w drużynie z Chicago z tym numerem grał inny napastnik, Belg Hugo Coopers. No i jak się okazuje, doszedł do porozumienia z klubem, z panem Robertem i odstąpił mu swoją dziewiątkę. No cóż, jak sam powiedział, Robert jest jedną z najlepszych dziewiątek w historii i nie wyglądałoby to właściwie, gdyby grał z innym numerem. Dla mnie decyzja o daniu mu tego numeru była bardzo prosta. Jak podkreślił, naprawdę mam nadzieję, że razem osiągniemy wiele sukcesów na boisku. To się nazywa drużyna.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Hej kochani, jak weekend to ino, na bani! Piątek o 20 zaprosamy na Elvis Presley Show. Największe przeboje króla rock'n'rolla. A w sobotę zagrodlowo z folk-popowo Andrzej Bachleda. Dzieciopki wyszaleją się w mini parku rozrywki. Cecha wielkopiaskownica, boiska do gry w piłkę i terolka. Resort bania w Białce Tatrzańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sygut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Słyszałem takie westchnienie. A może rzucić by to wszystko i wyjechać, ochłodzić się nieco do Hiszpanii? Nie wiem, jaka jest w tej chwili temperatura w Hiszpanii, ale nie przesadzałbym. U nas też czekają nas zmiany w pogodzie. O tym, co za oknami, więcej po naszych wiadomościach, które startują punktualnie o godzinie 8.
1: W wiadomościach Radia Alex o 8. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu ponownie w centrum uwagi po zgłoszeniach o nieprawidłowościach. Jutro w Zakopanem pojawi się mammobus. W części z kraju i ze świata raport służb po burzach, które przeszły nad Polską. Anna Grudek, zostańcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
5: Powitanie lata na Orawie. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza na wyjątkowe spotkanie. Oprócz zwiedzania, 5 lipca od godziny 14 usłyszymy opowieści przy bacówce. Zobaczymy dawne sianokosy, pokaz wyrobu serów oraz letni kiermas. Nie zabraknie też naszych gospodyń, więc przyjedźcie i wy, by zobaczyć, jak lato spędzali nasi dziadkowie. Szczegóły na www.orawa.eu.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Po reklamie.
0: W kalendarzach środa, pierwszy dzień lipca, na zegarach już godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Kolejne kontrowersje wokół schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu. Po zgłoszeniach dotyczących warunków panujących w placówce sprawą zajęły się służby i organizacje prozwierzęce. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział w Krynicy Zdroju, poinformowało o sygnałach dotyczących bardzo wysokich temperatur w kojcach oraz złego stanu części zwierząt. Organizacja zawiadomiła w tej sprawie prokuraturę. Z kolei Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu podaje, że od początku roku funkcjonariusze interweniowali w schronisku 17 razy, a od 29 czerwca prowadzone są tam oględziny z udziałem policjantów, technika kryminalistyki, powiatowego inspektora weterynarii w Nowym Targu oraz osoby zgłaszającej nieprawidłowości. Jak informuje policja, dotychczasowe czynności nie potwierdziły doniesień o skrajnie wysokich temperaturach w boksach ani o martwych zwierzętach. Nowotarska komenda prowadzi pod nadzorem prokuratury dochodzenie wszczęte na podstawie zawiadomienia złożonego 20 marca 2026 roku dotyczącego podejrzenia znęcania się nad zwierzętami. Policjanci zaapelowali o nierozpowszechnianie niezweryfikowanych informacji oraz powstrzymanie się od ich powielania, ponieważ wprowadzają one w błąd opinię publiczną.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Mammobus ponownie przyjedzie do Zakopanego. Mieszkanki powiatu tatrzańskiego będą mogły wykonać bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie. Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza na nie kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Mammobus zaparkuje już jutro przy Placu Niepodległości przy ulicy Generała Andrzeja Galicy 1. Badania będą wykonywane w godzinach od 9 do 17. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Numer telefonu, pod którym można jej dokonać, znajdziecie na radioalex.com.pl.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Już jutro w zakopiańskiej Astorii Willi Literatów odbędzie się spotkanie poetów.
7: Chcielibyśmy, żeby ludzie, którzy mają jakąś wrażliwość poetycką i piszą wiersze, a takich to jest naprawdę sporo, żeby ci ludzie mogli przyjść, spotkać się i przeczytać to, co według nich jest warte tego, żeby się dzielić.
1: Mówiła współorganizatorka spotkania Beata Skulska-Pap. Początek poetyckiej biesiady o godzinie 17. W Nowym Targu powstanie miejska spółka, która zajmie się organizacją i finansowaniem hokeja w mieście. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawi Tomasz Staniszewski.
8: Znów pracowita noc dla strażaków w związku z falą burz przetaczających się nad Polską. Nawałnice szczególnie dały się we znaki mieszkańcom Kujawsko-Pomorskiego, Wielkopolski oraz Lubuskiego. Krzysztof Zasada.
9: W związku z burzami w Kujawsko-Pomorskim strażacy wyjeżdżali do akcji 136 razy. Najwięcej interwencji dotyczyło powiatu bydgoskiego, nakielskiego i okolic Grudziądza, usłyszałem na stanowisku kierowania Komendy Wojewódzkiej w Toruniu.
10: Głównie drzewa, ale też trochę podtopień. Piwnice zalane albo jakieś posesje.
9: W Wielkopolsce interwencji było 127, najwięcej w powiatach kościańskim, leszczyńskim i śremskim. Taką informację uzyskałem w komendzie w Poznaniu.
11: Dwa zerwane dachy, głównie podtopienia, przewrócone drzewa.
9: W Lubuskiem interwencji było ponad 80, nawałnice przechodziły głównie nad powiatem wschowskim. Tam zerwanych bądź uszkodzonych zostało kilkanaście dachów, w wielu miejscach przewróciły się drzewa. Jak usłyszałem w komendzie w Gorzowie Wielkopolskim, strażacy zakończyli już tam działania.
8: Na mundialu Meksyk, Francja i Norwegia z awansem do 1/8. Jeden z trzech gospodarzy mistrzostw, Meksykanie, pokonali Ekwador 2-0. To także zasługa kibiców, bo oni przed meczem nie dali kadrze Ekwadoru odpocząć. Tak właśnie. Głośno było przed hotelem w Mexico City. Mecz na Stadio Azteca, przypominam, rozpoczął się z godzinnym opóźnieniem z powodu przechodzącej nad stolicą Meksyku burzy. Pogoda nie zatrzymuje Norwegów. Razem z kibicami płyną dalej z nadzieją na ćwierćfinał. Martin Odegaard wyznaczał rytm. Erling Haaland przewodził świętowaniu zwycięstwa w Dallas nad wybrzeżem Kości Słoniowej. Kolejnym rywalem norweskich Wikingów będzie na mundialu Brazylia. No i jeszcze ten mecz, w którym mogliśmy zagrać, no ale wystawiliśmy Szwedów. W East Rutherford koło Nowego Jorku górą Francja. Pewne zwycięstwo nad Szwecją 3-0. Raz Bradley Barcola, dwa razy do bramki trafia Kylian Mbappé.
12: Dotrwać
8: do 19 lipca, czyli do finału. Wrócić tutaj, spróbować wygrać. Będziemy iść krok po kroku. Tak odgraża się francuski napastnik. Kolejnym rywalem trójkolorowych Paragwaj, który w poniedziałek, przypominam, sensacyjnie wyeliminował Niemcy.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
14: W Nowym Targu, Szczawnicy i Krościenku termometry pokażą dziś maksymalnie około 30 stopni. Przez większą część dnia słońce będzie chować się za chmurami, ale nadal będzie ciepło i parno. W Nowym Targu około godziny 13 prognozowane są burze z przelotnymi opadami deszczu. Z kolei w Szczawnicy i Krościenku burze mogą pojawić się około godziny 17. Ciśnienie ma być w normie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Pierwszy lipcowy poranek z muzyką wybraną na lato. Dziś m.in. Dzień Psa. No to poranny spacerek szybciutko, szybciutko, bo za chwilę zrobi się naprawdę gorąco. A ja zapraszam na kolejną muzyczną godzinę. Marek Moc, kłaniam się nisko.

panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, miłośnicy, placka z serem i sosem pomidorowym i z różnymi innymi dodatkami. Jak się okazuje, dwie polskie pizzerie znalazły się w gronie najlepszych lokali serwujących pizzę w Europie. Według najnowszego zestawienia 50 Top Pizza Europe w tegorocznym rankingu wyróżniono także 5 innych polskich restauracji. A najlepsza? Londyńska Napoli on the Road. Jeśli więc będziecie w Londynie, to koniecznie polecamy. Na drugim miejscu plasowała się madrycka pizzeria. Trzecie miejsce przypadło w jednej z francuskich pizzerii. Na miejscu 18 pizzeria z Pabianic, a na miejscu 33 pizzeria z Warszawy. Nie będę podawał nazw, żeby nie było, że coś tu próbujemy, coś sugerujemy, ale cieszymy się z sukcesów w każdej dziedzinie, jeśli odnoszą je nasi rodacy. No to wszystkiego smacznego. Co tam dzisiaj na obiad planujemy? Czy kalendarz nam coś podpowiada? No niekoniecznie, chociaż nie. Mamy Międzynarodowy Dzień Owoców. To może coś pysznego z owocami? Tym bardziej, że będzie gorąco. Radio Alex.

0: Gorący poranek i gorący dzień z muzyką wybraną na lato. Dobre granie wróci za kilka chwil, pojawi się także prognoza pogody, a muzycznie w naszym kraju, no właśnie, rozpoczyna się dzisiaj jeden z największych festiwali muzycznych w Gdyni. Nie wszyscy tam dojadą, nie wszystkich też stać na horrendalnie drogie bilety i karnety, ale jak się okazuje, niektóre koncerty będą transmitowane w Telewizji Polskiej. Proszę bardzo, jeśli jesteście fanami grupy The Cure, to właśnie transmisja z ich koncertu pojawi się w piątek, 3 lipca o 21:00, ale już dzisiaj będzie można zobaczyć Zarę Larsson, także The X, na zakończenie Teddy Swims w sobotę 4 lipca o 20:00. No proszę bardzo, za zupełną darmożkę będzie można poczuć przynajmniej w części tę gorącą, a festiwalową atmosferę. Ale jednak co na żywo, to na żywo.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej...

0: Jej nie zrobił.
1: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
2: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
5: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
4: Rysiu, jesteś nieoceniony.
5: No, co wypatrzyłaś?
4: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
6: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
16: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
17: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
16: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
17: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
16: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
17: Paulina Sygut-Jerzyna
16: i Krzysztof Ibisz.
18: Po reklamie.
19: W Bukowinie Tatrzańskiej, Czarnej Górze i Poroninie termometry pokażą dziś około 31 stopni. Przez większą część dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie, ale będzie ciepło i duszno. Około godziny 12 możliwe są burze z przelotnymi opadami deszczu. Po ich przejściu temperatura wyraźnie spadnie, przynosząc chwilową ulgę od upału. Ciśnienie pozostanie w normie, a wiatr będzie słaby i umiarkowany.
2: Radio Alex.

0: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Czasami sobie plotkujemy i zaglądamy też na plotkarskie portale. Też to uczyniłem dzisiaj. Nie wiem, czy są rzeczy, które się zobaczyło i się nie odzobaczy. No dobrze, ale patrzę, że jest nowy trend, taki dość konkretny, bo coraz więcej gwiazd eksponuje swoje ciążowe brzuszki. Czyżby niż demograficzny za nami? No, pewnie niekoniecznie. No, wiemy, że w taką pogodę, będąc w ciąży, nie jest łatwo. Wszystkim paniom i ich pociechom życzymy jak najlepiej zdrówka, no i cierpliwości do całego otaczającego nas świata. Wiemy, że nie jest łatwo.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Hej ludziska, słuchajcie. Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdrój, Sklep Kabanos i Cordy Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
1: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
4: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
5: O, adres taki egzotyczny.
6: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
5: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka

0: Są rzeczy policzalne i niepoliczalne. Jeśli na przykład przeraża cię twój wiek, przelicz go na złotówki, wtedy możesz uświadomić sobie, jak to mało. Pozdrawiamy dzisiejszych jubilatów. Pierwszy dzień lipca w kalendarzach. Pewnie dzisiaj spłyną do was życzenia. A do nas spłyną już kolejne wiadomości. Zapraszam punktualnie o godzinie 9:00 i przekażemy wam najświeższe.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. W Nowym Targu powstanie miejska spółka odpowiedzialna za przyszłość hokeja w stolicy Podhala. W Zakopanem ruszyły dwie nowe linie komunikacji miejskiej. W drugiej części serwisu pościg na S6 koło Koszalina. Tam zatrzymano uciekającego pod prąd. Anna Krudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
5: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sygut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Hej kochani, jak weekend to ino, na bani. Piątek o 20 zaprosamy na Elvis Presley Show. Największe przeboje króla rock'n'rolla. A w sobotę zagrodlowo z folk-popowo Andrzej Bachleda. Dzieciaki wyszaleją się w mini parku rozrywki. Cecha wielkopiaskownica, boiska do gry w piłkę i terolka. Resort bania w Białce Tatrzańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
3: Po reklamie.
0: W kalendarzach środa to pierwszy dzień lipca, a już 9:00 na zegarach. Przed nami kolejne wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Nowy Targ szykuje się do jednej z najważniejszych zmian organizacyjnych w historii miejskiego hokeja. Grupa radnych złożyła projekt uchwały w sprawie powołania miejskiej spółki Podhale Nowy Targ. To ona przejęłaby odpowiedzialność za funkcjonowanie drużyny seniorskiej oraz szkolenie młodzieży. Inicjatorzy projektu podkreślają, że decyzja jest odpowiedzią na awans MMKS Podhale do polskiej hokej ligi. Według nich spółka miejska to transparentność, przejrzysty nadzór nad wydatkowaniem środków publicznych i pewność, że klub nie zniknie z mapy Polski z dnia na dzień. Miałaby także stworzyć lepsze warunki do pozyskiwania sponsorów. O losie projektu zdecydują radni. Najbliższa sesja została zaplanowana na poniedziałek, 6 lipca. Swoje poparcie dla tej inicjatywy okazał burmistrz miasta Grzegorz Watycha.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Od dzisiaj w Zakopanem działają dwie nowe linie komunikacji miejskiej. Jak podkreślają władze miasta, to odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Linia numer 13 prowadzi z dworca przez Olcze, Walkosze, Chrubę, Cyrle, Kościół i z powrotem, a linia numer 18 z dworca przez Grunwaldzką i Kasprusie do Doliny Strążyskiej. Obecnie ze względu na remont trasa linii numer 13 została poprowadzona tymczasowo nie przez Walkosze, a przez ulicę Piszczory. Zostały również wyłączone dwa przystanki Olcza, Kościół i Walkosze. Utrudnienia zakończą się wraz z remontem.
2: Radio Alex poleca.
1: W latach 80. ubiegłego wieku rodzina Korkoszków z Czarnej Góry na Spiszu przekazała swoją zagrodę na rzecz Skarbu Państwa. Muzeum Tatrzańskie zorganizowało we wnętrzach ekspozycję etnograficzną. Dziś udało się ponownie nawiązać kontakt z, jak się okazało, plastycznie uzdolnionymi potomkami ofiarodawców. Ich prace zostaną zaprezentowane na najnowszej wystawie Muzeum Tatrzańskiego. Patronat nad wydarzeniem objęło Radio Alex.
11: Zobaczymy rzeźby drewniane, rzeźbę stalową, obrazy na szkle, obrazy pastelowe. Będzie to nieduża wystawa, natomiast będą uzupełnione też zdjęciami prac tych artystów rozmieszczonymi w różnych miejscach i również zdjęciami rodzinnymi, archiwalnymi rodziny.
1: Aranżacją wystawy zajęli się zakopiańscy artyści Magda i Marcin Rząsowie. Wernisaż już w najbliższą sobotę. Poprzedzi go wycieczka autokarowa śladami Bronisława Piłsudskiego. Tyle z regionu. W kolejnym serwisie mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Policja kontynuuje akcję, która spotkała się z pozytywnym odbiorem społeczeństwa. Teraz Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami.
12: Zaczynamy od nocnego pościgu za pijanym kierowcą w okolicach Koszalina w zachodniopomorskim. Ścigany przez kilka kilometrów uciekał pod prąd ekspresową S6. Krzysztof Zasada.
13: Po pierwszej policjanci z koszalińskiej drogówki w Mielnie próbowali zatrzymać do kontroli osobowego Peugeota. Kierowca zlekceważył to polecenie i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za nim z tego nadmorskiego kurortu, a ścigany z dużą prędkością zmierzał w kierunku trasy ekspresowej S6. Nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, a gdy dotarł do ekspresówki, wjechał na nitkę pod prąd w kierunku Gdańska. Policjantom udało się go zatrzymać na węźle Koszalin Północ. 39-latek był kompletnie pijany, miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.
12: Górny limit wydatków, jaki szpital może przeznaczyć na wynagrodzenia medyków. Taki, jak ustalił Michał Dobrołowicz, był temat rozmowy podczas spotkania premiera Donalda Tuska z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ-u. To spotkanie było konsekwencją afery wokół nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym.
14: To mogłoby być na przykład nie więcej niż 70% budżetu szpitala na wynagrodzenia. Dzisiaj są lecznice, w których jest to ponad 80% czy nawet ponad 90%. Ta propozycja budzi jednak obawy szefów, zwłaszcza małych lecznic, że przez ograniczenia będą mieć problem z przyciągnięciem do pracy medyków. Ten projekt ma być dalej konsultowany. Dzisiaj wchodzą w życie gwarantowane ustawą podwyżki minimalnych wynagrodzeń pracowników szpitali o ponad 8%. Zimą Ministerstwo Zdrowia chciało przesunąć te dzisiejsze podwyżki na przyszły rok. Sprzeciw medyków był jednak wtedy tak duży, że waloryzacja właśnie dzisiaj wchodzi w życie.
12: CPN, czyli rządowy program Ceny Paliw Niżej, to już historia. Od dziś na stacjach benzynowych po nowemu, czyli drożej. Nasz reporter Paweł Konieczny o poranku rozmawiał z tankującymi za 6,88 za 95 i 6,99 za litr diesla.
15: Drogo, bardzo drogo i zdecydowanie za drogo. Generalnie za duże są ceny, no i jak to sobie poradzić, jak nie zarabiamy po 10 tysięcy złotych, jak porządni ludzie, nie?
16: No, dla zwykłego konsumenta było taniej, no, ale dla firm to było drożej. Jest mus, no, nie da się poczekać. No, jak nie ma paliwa, trzeba pracować, no to trzeba zatankować.
17: Firmowym autem jadę, to mi lotno. Na wyjazd jadę, więc muszę mieć paliwo. Było gorzej, no, ale no, co poradzić. W końcu się to uspokoi.
18: W Zubrzycy, Ochotnicy i Czorsztynie dziś temperatura utrzyma się na poziomie około 30 stopni. W ciągu dnia pojawi się częściowe zachmurzenie, ale nadal będzie ciepło. Po godzinie 12 możliwe są burze i przelotne opady deszczu, które mogą występować także w godzinach wieczornych. Wiatr może się nasilić, szczególnie podczas burz. Podobne warunki prognozowane są dla całego powiatu tatrzańskiego.
0: Halina, Marian, Karolina, a także Szymon czy Marcin świętują dzisiaj swoje imieniny. Pierwszy dzień lipca w kalendarzach. W środowy poranek jeszcze raz serdeczny dzień dobry i pozdrowienia dla wszystkich świętujących.
2: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną na lato. Mistrzostwa świata w piłce nożnej trwają. Mecze coraz bardziej zacięte. Na Wimbledonie w Londynie też dzieje się, dzieje. Wczoraj Kamil Majszak, znakomity mecz. Po trzech setach przeszedł do kolejnej rundy, a Iga Świątek, no cóż, trochę musiała się namęczyć i ciężko napracować na awans do kolejnej rundy. A doping miała dość imponujący. W loży królewskiej zasiedli m.in. jej ojciec Tomasz, a także siostra Agata. No ale tuż nad boksem trenerskim czujne oko kibiców dostrzegło Jana Borysowicza z grupy Lady Punk. Bo nie od dzisiaj właśnie pan Jan kibicuje naszej znakomitej tenisistce. Miejmy nadzieję, że to dobry talizman i pan Janek będzie pojawiał się na każdym kolejnym meczu, a najbliższy już jutro. Dzisiaj Hubert Hurkacz powalczy o trzecią rundę, ale pewnie będzie okazja jeszcze, żeby o sporcie nieco więcej sobie opowiedzieć. A wy, czy byliście kiedyś na takim wielkim turnieju tenisowym? Jeśli tak, podzielcie się z nami swoją historią. Formularz kontaktu w naszym portalu.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
3: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
4: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
3: Rysiu, jesteś nieoceniony.
4: No, co wypatrzyłaś?
3: Panel podłogowy Dom Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
5: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Po reklamie.
9: Synoptycy zapowiadają na poranek małe i umiarkowane zachmurzenie, od zachodu wzrastające do dużego. Pojawią się przelotne opady deszczu. Dziś znów

0: W naszym regionie obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia przed burzami, którym mogą towarzyszyć opady gradu oraz porywy wiatru lokalnie do 115 km na godzinę. Najsilniejsze zjawiska mają wystąpić późnym popołudniem i wieczorem. W powiecie nowotarskim utrzymano także ostrzeżenie przed upałem.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Gorący poranek z muzyką wyblaną na lato, a my zaglądamy nad polskie morze. Nie, no nie po to, żeby sprawdzić paragony grozy. Nie po to, żeby przedstawić ranking najlepszych plaż. Do tego pewnie jeszcze tego lata będziemy wracali. Taką ciekawostkę wypatrzyłem w internetach. Jeden z polskich podróżników wybrał się do Kołobrzegu. Znana miejscowość wypoczynkowa. No, z powodów oczywistych wybrał się też do publicznej toalety, miejskiej zresztą. A tam fantastyczny napis. Bezwzględny zakaz mycia nóg. Piasek powoduje niedrożność kanalizacji. Kara grzywny. Aha, to już żartów nie ma. No rzeczywiście mycie nóg w umywalce to niezbyt mądry pomysł, bo i krzywdę można sobie zrobić. Ale z drugiej strony administrator nie pomyślał, żeby na przykład przed wejściem do toalety umieścić mały placyk z małym prysznicem właśnie do stóp, aby ułatwić życie turystom, jeśli na przykład wybierać się będą do restauracji czy do publicznej toalety, która zresztą też tania nie jest.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: A pamiętasz Rabkoland?
7: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
6: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina kruca bomby i owieczek i renek.
8: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
7: To jakbyś nie był tam wcale.
6: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
9: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sykut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
3: W druku 3D liczy się powtarzalność. Każda warstwa, każdy detal. Dlatego wybierasz rozwiązania, którym możesz zaufać. Filament Point, polski sklep i marka z własną linią filamentu PLA i PETG, tworzoną dla hobbystów i zastosowań profesjonalnych. Polski produkt, znane pochodzenie składu, przewidywalna jakość i stabilność druku. Sprawdzone źródło od pojedynczych projektów po produkcję w twojej firmie. Filament Point, twój partner w druku 3D. www.filamentpoint.com.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka.

0: Pierwszy lipcowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie, ale oczywiście mamy dla Was także wiadomości. Te najważniejsze za kilka chwil startują punktualnie o godzinie 10. Patrzę, że wszystko już w redakcji gotowe. Zapraszam i polecam.
1: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Miliony złotych na rozwój kardiologii w zakopiańskim szpitalu. Sztuczna inteligencja wspiera diagnostykę serca. W drugiej części serwisu Łódź i zatrzymana grupa, która oszukiwała klientów w klubie GoGo. Anna Krudek, zostańcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sygut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 10:00, w środowy poranek mamy dla Was kolejne wiadomości.
1: Anna Krudek, zapraszam. Ruszyły wakacje, ruszyła także 8. edycja projektu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego pod nazwą Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym, który, jak podkreślają policjanci, spotkał się z pozytywnym odbiorem społecznym.
10: Każdego dnia do końca wakacji na stronie policja.pl, w mediach społecznościowych oraz na stronach administrowanych przez jednostki policji prezentowana będzie mapa Polski z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Jest tu też szczegółowa informacja o takim zdarzeniu. Organizatorzy akcji chcą w ten sposób zwrócić uwagę na skalę tragedii, do jakich dochodzi na polskich drogach w tym okresie, skłonić także do refleksji wszystkich uczestników ruchu. Inicjatorzy projektu zadbali także o to, żeby mapa z aktualnymi danymi była wyeksponowana również przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw czy też centrach handlowych.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy pozyskanym przez Szpital Powiatowy imienia doktora Tytusa Chałupińskiego w Zakopanem placówka zrealizowała jedną z największych inwestycji medycznych w swojej historii. Ponad 13 milionów złotych przeznaczono na rozwój kardiologii, wyposażenie pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii, zakup najwyższej klasy aparatury medycznej oraz modernizację infrastruktury. Szpital wdrożył też nowoczesne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które wspierają diagnostykę i leczenie chorób serca. Algorytmy AI pomagają lekarzom w analizie obrazów medycznych, wykonywaniu precyzyjnych pomiarów oraz planowaniu zabiegów kardiologicznych. Szpital zapewnia, że pacjenci mogą liczyć na Podhalu na taki sam wysoki poziom leczenia chorób serca, jak w największych specjalistycznych ośrodkach w kraju.
2: Dzieje się na drogach.
1: Ulica Partyzantów w Szczawnicy zostanie wyremontowana dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w wysokości blisko 1 430 000 zł. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. wyrównanie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni oraz utwardzenie poboczy. Jak podkreśla samorząd, modernizacja poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi, która pełni ważną funkcję w lokalnej komunikacji oraz gospodarce leśnej. Z trasy korzystają bowiem zarówno mieszkańcy oraz turyści, jak i służby leśne. Burmistrz Czarnego Dunajca bez wotum zaufania i absolutorium. Więcej na ten temat w wiadomościach o 11:00. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawi Tomasz Staniszewski.
11: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą działającą w jednym z łódzkich lokali GoGo. Ścisłe centrum przy Piotrkowskiej. Na polecenie prokuratury krajowej zatrzymano 8 osób. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów tej sprawy.
12: Te zarzuty dotyczą doprowadzania klientów klubu do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Najczęściej sprawcy wykorzystywali nietrzeźwość tych osób, by podstępnie dokonywać nieautoryzowanych transakcji, a także kradzieży na szkodę pokrzywdzonych. Ustalono, że łupem oszustów padało jednorazowo od kilkuset złotych do nawet 70 tysięcy. Skradzione pieniądze trafiały na konta pracowników klubu, co według śledczych było próbą legalizacji tych środków. W ręce policjantów z CBŚP wpadło 5 kobiet i 3 mężczyzn. To obywatele polscy usłyszeli zarzuty, za które grozi 15 lat więzienia. Lokal, w którym mieli dokonywać oszustw, przestał funkcjonować, a kwestią czasu, jak usłyszałem, są kolejne zatrzymania w tej sprawie.
11: Koniec śledztwa w sprawie Patryka M., pseudonim Wielki Bu. Do sądu trafią akt oskarżenia. Pseudokibic, freakfighter z bogatą przeszłością kryminalną odpowiedzieć ma za 6 zarzutów. Jest wśród nich udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej na szeroką skalę narkotykami. Patryk M. nie przyznał się do zarzutów, odmówił składania wyjaśnień. Po zatrzymaniu w zeszłym roku w Niemczech wciąż przebywa w areszcie. W warszawskim sądzie okręgowym posiedzenie w sprawie zażaleń na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Wydane pół roku temu postanowienie w tej sprawie zaskarżyli obrońcy byłego ministra sprawiedliwości. Tomasz Skory.
3: To nie zabrzmi dobrze, ale rozpatrywanie w lipcu zażalenia z lutego nie wynika z opóźnienia, ale właśnie z przyspieszenia. Pierwotny termin został bowiem wyznaczony na wrzesień, a przyspieszono go o 2 miesiące dzięki kilkukrotnym ponagleniom prokuratury. Do ścigania Zbigniewa Ziobry za granicą śledczy potrzebują prawomocnego postanowienia sądu o jego aresztowaniu i tego właśnie ma dotyczyć ta decyzja. Prawdopodobnie sędziowie nie podejmą jej dziś, bo zażalenie na aresztowanie złożyli wszyscy 3 obrońcy Zbigniewa Ziobry, każdy w innym zakresie, a na posiedzeniu wszyscy będą też pewnie składali dodatkowe wnioski dowodowe. Sprawę będzie rozpatrywał 3-osobowy skład sędziowski, który już zaplanował możliwą kontynuację dzisiejszego posiedzenia w piątek, a nawet w poniedziałek w przyszłym tygodniu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Poranek na Podhalu ma być słoneczny, ale w trakcie dnia chmur ma przybywać. Pojawią się przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 28 do 32 stopni, a na szczytach Tatr około 18 stopni Celsjusza. W powiecie nowotarskim obowiązuje ostrzeżenie 2 stopnia przed upałem. Termometry mogą wskazać tutaj miejscami do 33 stopni Celsjusza.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Mam nadzieję, że już od jutra odpoczniemy troszeczkę od upałów. Przydałoby się trochę wytchnienia. A my w tej godzinie o poranku przekażemy Wam kilka podpowiedzi, jak spędzić wakacje przyjemnie, kulturalnie i rozrywkowo.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na...

0: Jeśli jeszcze nie widzieliście wystawy Młode Zakopane Dialog, to dziś macie okazję. Tematem jest Podhale i jego tradycje, ale pokazane w nowoczesny sposób. Artyści łączą stare motywy z dzisiejszymi pomysłami i różnymi formami sztuki. W pracach widać inspirację kulturą ludową, ale w odświeżonej wersji. Wystawa dostępna jest do 10 lipca w galerii Stacja Kultura Zakopane w godzinach jej otwarcia. Inną propozycją jest ekspozycja Underground – Świat wyrwany z ciemności, odkrywająca tajemnice powstawania jaskiń i sztolni. To o 10 w Muzeum Tatrzańskim.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Hej kochani, jak weekend to ino, na bani. Piątek o 20 zaproszony na Elvis Presley Show. Największe przeboje króla rock'n'rolla. A w sobotę zagrodlowo z folk-popowo Andrzej Bachleda. Dzieciokie wyszaleją się w mini parku rozrywki. Cecha wielkopiaskownica, błędka do gry w piłkę i terolka. Resort bania w Białce Tatrzańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.
6: Środa na Podhalu będzie początkowo słoneczna, ale po południu znów czekają nas przelotne opady deszczu i burze. Synoptycy ostrzegają, że będą im towarzyszyły bardzo silne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające prędkość do 115 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem termometry wskażą około 25-26 stopni, a w Nowym Targu około 31-32 stopni Celsjusza.

0: Radio Alex z propozycją spaceru po Rabce z przewodnikiem. Dzisiaj spacer przyrodniczy, ukazujący walory przyrodnicze Rabki Zdroju i jej okolicy, leśne ścieżki edukacyjne i pomniki przyrody. Wycieczki odbywać się będą w każdą środę od dzisiaj. Poznacie historię uzdrowiska, specyficzną architekturę i przyrodę. Start o 15 przy końcu fontanny ze słoniami obok ulicy Władysława Orkana. To idealny pomysł na spędzenie wakacyjnego popołudnia.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Oho, 60. rocek! Mają dziś bajania! Śpiew, taniec, muzyka! Ładrania, dorania! Moi śliczni już od 8 do 12 lipca w Bukowinie Taczańskiej diamentowe gody, jubileusowe 60. sabaowe bajania. Po bukowiańskich wierchach będzie się niesła muzyka i śpiew z całej Polski. To ty z nieca kojcieba do Dumuldowego w Bukowinie przybywajcie, a pozdrawiam Bartek Kosorek! Joho!

0: Biedronka.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
2: Wolę życie w biegu i w obiegu.
3: Pieniądz musi krążyć.
4: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
6: Po reklamie.
7: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Środowy poranek w kalendarzach, pierwszy dzień lipca. U nas taka mała historyczna ciekawostka. Właśnie tego dnia, w 1906 roku, otwarto molo w Międzyzdrojach. Wiedzieliście o tym? Przyznam szczerze, byłem troszeczkę zaskoczony, że to już tyle lat. A już tylko minuty i sekundy dzielą nas od kolejnych wiadomości tego poranka. Zapraszam punktualnie, startujemy o 11:00.
1: W tych wiadomościach Radia Alex, burmistrz Czarnego Dunajca bez wotum zaufania i absolutorium. Od dzisiaj zmiana organizacji ruchu na terenie szpitala miejskiego w Rabce Zdroju. W części z kraju i ze świata, kto stał za zabójstwem rosyjskiego performera w Białej Podlaskiej. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Powitanie lata na Orawie. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza na wyjątkowe spotkanie. Oprócz zwiedzania, 5 lipca od godziny 14 usłyszymy opowieści przy bacówce. Zobaczymy dawne sianokosy, pokaz wyrobu serów oraz letni kiermas. Nie zabraknie też naszych gospodyń, więc przyjedźcie i wy, by zobaczyć, jak lato spędzali nasi dziadkowie. Szczegóły na www.orawa.eu.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.
0: Zegary pokazują godzinę 11:00, środowe przedpołudnie, a u nas kolejna porcja wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Na wczorajszej sesji Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec radni, choć zaakceptowali budżet, to nie wyrazili wotum zaufania i nie udzielili absolutorium burmistrzowi miasta Marcinowi Ratułowskiemu.
6: Dla skarbniczki miasta Moniki Styrczuli były kwiaty i podziękowania. Radni zaakceptowali budżet jednogłośnie. Sesja, która jak zwykle przebiegała burzliwie, nie najlepiej skończyła się dla Marcina Ratułowskiego, burmistrza Czarnego Dunajca. Do przegłosowania zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium zabrakło jednego głosu. 10 radnych w obu przypadkach było za, reszta, 8 radnych, wstrzymała się od głosu. To wystarczyło, by burmistrz został bez akceptacji swoich działań.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska. O tym, jakie konsekwencje przyniesie brak poparcia radnych dla burmistrza, będziemy Was informować.
2: Radio Alex ostrzega.
1: Uwaga kierowcy, od dzisiaj obowiązuje nowa organizacja ruchu na terenie szpitala miejskiego w Rabce Zdroju. To efekt zakończenia pracy związanej z budową parkingu. Od dzisiaj obowiązuje ruch jednokierunkowy. Wjazd na teren szpitala jest możliwy od strony ulicy Słonecznej, a wyjazd w kierunku ulicy Poniatowskiego. Władze szpitala apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Tradycyjny piknik rodzinny pod hasłem Spotkanie z Gorcami odbędzie się w najbliższą niedzielę w Ochotnicy Górnej. Programowi przyjrzała się nasza reporterka Joanna Chmiel.
7: Początek spotkania o 15:00 w przysiłku Potok Forendówki. W części edukacyjnej będą prelekcje o gorczańskiej przyrodzie, bezpieczeństwie w górach i podczas wakacji. Potem cała gama konkursów i pokazów związanych z tradycją regionu. Zobaczymy więc tutaj m.in. składanie siana, czy też poznamy paradnego konia. No i wreszcie część piknikowa. Tu na przykład rozśpiewana polana, kuchnia miejscowego koła gospodyń wiejskich, czy też pyszności zaserwowane przez bacówkę Ubucka. Pozostaje więc życzyć fajnej pogody, bo świetną zabawę to już macie zapewnioną.
1: Na koniec jeszcze jedno zaproszenie. Jeśli wybieracie się do Kuźnic, zajrzyjcie do Spichlerza, namawia Tatrzański Park Narodowy. Od dzisiaj to znów możliwe. Znajdującą się tam wystawę Zamojscy Spichlerz Wartości możecie zwiedzać samodzielnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17. Wstęp wolny. Teraz przed Wami Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami, a o 12:00 Władek Biały zaprezentuje serwis w góralskim wydaniu.
8: Pochodzenie i styl działania sprawcy wskazują na zaangażowanie służb rosyjskich. Tak o morderstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej 15 czerwca mówił Tomasz Siemoniak. Z koordynatorem służb specjalnych rozmawiał dziś Tomasz Terlikowski. Tomku, co zatem już wiemy o sprawcy?
9: To człowiek mocno zakorzeniony w środowisku przestępczym.
10: To jest obywatel Gruzji, który jest mocno osadzony w środowisku przestępczym, międzynarodowym środowisku przestępczym.
9: A to jest Gruzji?
10: I jest obywatel Gruzji z jednej z mniejszości narodowych funkcjonujących w Gruzji.
9: A kto za tym zabójstwem stał? Zapytałem ministra koordynatora, czy to raczej kaderowcy, czy GRU. Jego odpowiedź była prosta. Z całą pewnością to Rosja.
10: Takie przypuszczenie wiąże się z tym, że ofiara tego zabójstwa bardzo ostro krytykowała i Putina, i Kaderowa. Tak, Kaderow jest w pewnym sensie symboliczną postacią też dla rosyjskiej władzy.
9: To, kto dokładnie stał za morderstwem, będzie badane, ale pewien brak profesjonalizmu tej sytuacji może wskazywać na kaderowców.
8: Tak nazywa się paramilitarne jednostki dowodzone przez Ramzana Kaderowa. Stanowią oni jego prywatną armię, a sam reżim opiera właśnie na nich kontrolę nad Czeczenią. Mieszkańcy spalonego bloku w Świnoujściu czekają na decyzję, czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. W nocy, przypominam, ponad 70 mieszkańców ewakuowano z budynku przy ulicy Grunwaldzkiej. Anna Pałama, Raniu, co teraz dzieje się tam na miejscu?
11: Trwają teraz oględziny mieszkań. Stan budynku oceni inspektor nadzoru budowlanego i zdecyduje, co dalej. Budynek należy do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Większość jego mieszkańców to osoby bardzo młode, między 20 a 30 rokiem życia. To przede wszystkim marynarze z 8 flotylii obrony Wybrzeża w Świnoujściu oraz ich rodziny. Jak przekazał mi Wojciech Basałego z Urzędu Miejskiego w Świnoujściu, schronienie otrzymało na razie 26 osób. Od rana działa też specjalny żłobek, ponieważ pojawiła się potrzeba zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom. Osoby dotknięte pożarem będą mogły ubiegać się też o wsparcie finansowe w wysokości do 6000 zł. Przypomnę, ogień wybuchł na poddaszu przy ulicy Grunwaldzkiej przed godziną 2 w nocy. Nikt nie trafił do szpitala. W akcji gaśniczej brało udział 38 strażaków.
1: Na pierwszą część dnia synoptycy zapowiadają małe i umiarkowane zachmurzenie. Później napływające od zachodu chmury przyniosą ze sobą przelotne opady deszczu. Po południu możliwe są też burze, lokalnie z gradem. W rejonach podgórskich będzie wiał słaby wiatr ze zmiennych kierunków, a wysoko w Tatrach słaby i umiarkowany z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru mogą wynieść nawet do 115 km na godzinę.
0: Pierwszy dzień lipca, wakacyjnego miesiąca, jutro dzień dziennikarza sportowego. No to pewnie o sporcie będziemy sobie rozmawiali od samego rana. Za dzisiejszy poranek dziękuję, zapraszam na jutro. Marek Moc, miłej reszty dnia Wam życzę i do usłyszenia.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
4: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
3: Rysiu, jesteś nieoceniony.
4: No, co wypatrzyłaś?
3: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena, atrakcja.

0: 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Synoptycy ostrzegają przed burzami, którym będą towarzyszyły bardzo silne opady deszczu, porywy wiatru do 115 km na godzinę i miejscami grad. Uwaga, najsilniejsze zjawiska pogodowe mają wystąpić późnym popołudniem i wieczorem. W nocy duże zachmurzenie, miejscami z większymi przejaśnieniami. Może przelotnie popadać i zagrzmieć. Temperatura minimalna w rejonach podgórskich wyniesie od 13 do 15 stopni, a na szczytach Tatr około 8 stopni Celsjusza.
7: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Rádio Alex.
1: Reklama. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
5: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
4: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina kruca bomby i owieczek i renek.
6: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
5: To jakbyś nie był tam wcale.
4: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
7: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu-Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
8: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
9: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
10: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
11: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Wczorajsza sesja Rady Miasta i Gminy Czorny Dunajec z niespodziankami. Policja bada sprawę nastolatków, którzy w poniedziałek utknęli na Orlej Perci. Funkcjonariusze sprawdzący opiekun grupy nie naraził ich zdrowio i zicio. Tu Władysław Biały, za chwilę wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
8: Hej kochani, jak weekend to ino, na bani. Piątek o 20 zaprosamy na Elvis Presley Show. Największe przeboje króla rock'n'rolla. A w sobotę zagrodlowo z folk-popowo Andrzej Bachleda. Dzieciaki wyszaleją się w mini parku rozrywki. Cecha wielkopiaskownica, boiska do gry w piłkę i terolka. Resort bania w Białce Taczańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
12: Volkswagen. Po reklamie.
13: Właśnie minęło południe, a my zapraszamy Was teraz na najnowsze wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Bioły. Wiadomości w południe. Na początek informacje ze świata małej, wielkiej polityki. Na wczorajszej sesji Rady Miasta i Gminy Czorny Dunajec doszło do małej niespodzianki. Burmistrz Marcin Ratułowski nie zdołał uzyskać ani wotum zaufania, ani absolutorium. I choć w obydwu przypadkach zagłosowało 10 radnych, a więc większość, to do uzyskania wymaganego pułapu zabrakło jednego głosu, co było tym trudniejsze, że Rada nie zebrała się w komplecie. Czy brak wotum zaufania znaczy, że burmistrz straci władzę? Nie! Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku absolutorium z wykonania budżetu. To teoretycznie otwiera drogę do referendum w sprawie odwołania burmistrza, do czego w praktyce raczej nie dojdzie, bo opozycja w Radzie nie ma wystarczającej liczby głosów i tak się w tej chwili trzymią jeden drugiego. Trudno nie zauważyć, że obrady czorno-dunajeckich radnych bywają strasznie zacięte i strasznie widowiskowe, szczególnie jeśli porównamy je z sesjami rad innych samorządów naszego regionu. Bardzo dobrze słucha się przeróżnych uprzejmości, jakimi chętnie wymieniają się między sobą radni. Jeden z ekspertów troszkę szydzi, że patrzeć na to to emocje jak na grzybak. No ale co? Na grzybak nie może być emocji? Zresztą porównanie do grzybów nie jest zaś wcale telo bezzasadne. W każdym samorządzie znądują się czasem przecież i prawdziwki, czyli radni z głupimi pomysłami, i maśloki, czyli tacy, co im nigdy nic nie pasuje. No i częściej spotykane są jednak trójoki, w których no nie da się słuchać. Ja z tak czasem biecę. To telu ze świata małej, wielkiej polityki, a my zmieniamy temat. Pogoda, jak widzimy i czujemy, lubi robić różnego rodzaju figle i żarty.
14: ta luzenos, no i częściej te żarty, niekoniecznie śmieszą. Pół biedy, kiedy pogodowe figle zastaną nos w chałupie. Gorzej, jak dopadną nos na przykład w górach. Przekonali się o tym młodzi turyści z Bydgoszczy, wtorek burza zastała w poniedziałek na Orlej Perci. 18-latków znalazło się tam bez odpowiedniego przygotowania i mimo alertów burzowych. Helikopter Topru wracał po wychłodzonych 8 młodych sportowców 3 razy. Na szczęście sićko skończyło się dobrze, niemniej zakopiańsko policja ustalo teraz, czy opiekun grupy posiadał odpowiednie uprawnienia i czy nie naraził zdrowio i zicio podopiecznych.
15: No, naszym zadaniem jest teraz rozpoznanie sprawy i jego przebiegu. Chodzi przede wszystkim o to, czy mogło dojść do złamania przepisów i narażenia na niebezpieczeństwo bezpośredniego utraty życia lub zdrowia tych młodych ludzi, którzy znajdowali się na tym eksponowanym szlaku na Orlej Perci. Będziemy to ustalać. I mamy teraz czas na to, żeby te osoby przesłuchać, porozmawiać z nimi, jak wyglądała faktycznie ta sytuacja, czy byli odpowiednio do tego przygotowani, czy była nad nimi we właściwy sposób sprawowana opieka. No i oczywiście po prostu, czy zapoznali się wcześniej z komunikatami, które przecież były podawane w przestrzeni publicznej co do możliwych zagrożeń, w tym do intensywnych opadów deszczu i burzy.
14: Powiedział rzecznik prasowy zakopiańskiej policji, aspirant sztabowy Roman Wieczorek. Na koniec chcielibyśmy powiedzieć jeszcze o czymś lżejszym. O czymś, co łączy przyjemne z pozytecznym, korzystne z zabawnym, inteligentne z jajem, ale... Ale w ogóle nie ma takiego czegoś. I to sićko. Za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
16: Po zeznaniach sygnalisty Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora Warszawskiego Szpitala Południowego, ruszyły przesłuchania świadków w śledztwie dotyczącym tej właśnie placówki. Krzysztof Zasadak.
17: Na pierwszy ogień idą przedstawiciele personelu szpitala. Jak usłyszałem, chodzi o zweryfikowanie informacji, które po pierwsze stały się podstawą zawiadomienia dyrekcji szpitala, a po drugie chodzi o te przekazane przez Emila Jędrzejewskiego. Prokuratura nie chce ujawniać, kto konkretnie został wezwany. Wiadomo natomiast, że mowa o personelu medycznym, ale także administracyjnym. Dotychczasowa lista kilkudziesięciu świadków po zeznaniach sygnalisty wydłużyła się. To będą czasochłonne przesłuchania, usłyszałem od jednego z prokuratorów.
16: Serię nowych ostrzeżeń wydali synoptycy IMGW. Różnica temperatury między najcieplejszym i najzimniejszym w tej chwili miejscem w Polsce sięga nawet 20 stopni Celsjusza. Z nami teraz Michał Radkowski.
18: A Polska teraz przecięta na pół. Gdyby narysować linię od Legnicy przez Wrocław, Łódź aż po Łąże i Augustów, to obszar powyżej tej linii ma temperaturę poniżej 20 stopni. To, co poniżej tej linii, to już rejony z upałami. Mówię się o kontrastach. Przed godziną w Elblągu było 11 stopni, a w tym samym czasie w Zamościu aż 32. Ponad 20 stopni różnicy, sporo. I jeszcze ważna alerta, synoptycy ostrzegają przed upałami. Do 30 stopni będzie dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Mamy też alerty burzowe dla wschodniej, centralnej i południowej części kraju.
16: No to morze nad morze, teraz z Gdyni na Hel. Ruszamy w pół godziny. Po wodach Zatoki Gdańskiej od dziś popłynąć można jednostką Amber Express. To najszybszy katamaran floty żeglugi gdańskiej kupiony od francuskiej marynarki wojennej.
19: Jednostka jest wyjątkowa, bo jest bardzo szybka, z taką dynamiką, ma swój charakter, nie?
20: Przy podchodzeniu do kei to trzeba bardzo, bardzo ostrożnie i delikatnie. Aluminium nie koroduje, 20 węzłów może rozwinąć.
21: Szybkość jest o wiele szybsza niż dotychczas.
22: Jestem pod wrażeniem tego, jak on się stabilnie zachowuje.
23: Tę prędkość można do czegoś porównać?
22: Trochę do wodolotu.
23: Pan też czuje, że ten dziób jest trochę uniesiony nad wodą?
22: Trym, tak zwany trym, czyli rufa niżej, dziób wyżej. To jest normalne przy tego typu statku.
23: Przy takiej prędkości,
22: tak.
16: A na pokładzie tego bursztynowego promu nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
14: Przed nami duże orzeźwienie. Od gorąca odpoczniemy jeszcze dziś, zaś jutro temperatury będą dość zachowawcze. Termometry pokażą od 14-15 stopni w Zakopanem do maksymalnie 19 w Nowym Targu. A w Ratłowie, proszę Państwa, 17. Oprócz bardzo wyraźnego ochłodzenia i burz, czekają nas te złapady dystów, które miejscami mogą być intensywne. W każdym razie sićko wskazuje na to, że nareszcie trochę ochłodniemy po tyźniu upałów. Spokojnie, następna fala już w drodze. I to tyle na dziś. My słyszymy się jutro jak zwykle w samo południe. Władysław Bioły. Yeah!
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by Sankyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
13: No to mamy nowy miesiąc, no i sam środek tygodnia. Środa, 1 lipca. To najważniejsze fakty na temat dzisiejszego dnia. Oprócz tego Halina, Marian i Otton świętują imieniny. Wszystkiego najlepszego o świętach nietypowych jeszcze zdążymy pewnie co nieco dzisiaj powiedzieć. A teraz już szybciutko biegniemy po muzykę wybraną na lato. Łukasz Tymków, dzień dobry.

nami wciąż gorąco, ale idą zmiany, o czym za chwilę powiem wam na naszej antenie. Ale skoro jest taka, nie inna aura, że raczej mamy słońce i raczej temperatury przypominające chociażby Kalifornię, no to nie sposób nie wspomnieć

0: wspomnieć o kimś, kto przyszedł na świat właśnie dzisiaj, 1 lipca. Urodziła się jedna z najsłynniejszych ratowniczek na świecie, czyli Pamela Anderson. Kto jeszcze urodził się w tym dniu, na pewno wam będziemy mówili na naszej antenie. A teraz już czekamy na najnowszą prognozę pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Powitanie lata na Orawie. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza na wyjątkowe spotkanie. Oprócz zwiedzania, 5 lipca od godziny 14 usłyszymy opowieści przy bacówce. Zobaczymy dawne sianokosy, pokaz wyrobu serów oraz letni kiermas. Nie zabraknie też naszych gospodyń, więc przyjedźcie i wy, by zobaczyć, jak lato spędzali nasi dziadkowie. Szczegóły na www.orawa.eu.
4: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
6: Po reklamie.
0: Właściwie wszędzie na Podkalu dziś możliwe jeszcze burze, no i dosyć wysoka temperatura, do 28 stopni w Zakopanem, do 32 w Nowym Sączu. Wyjątkiem od burzowej aury ma być podobno krynica. Jednak pamiętajmy, że burze to są lokalne zjawiska i często trudno dokładnie je przewidzieć. A jutro, no, rewolucja, można powiedzieć, która zacznie się już nocą. Temperatura zacznie spadać do 15 stopni Celsjusza, a jutro maksymalnie może ona wynieść 18. Dodatkowo przed południem, zwłaszcza przed południem w Zakopanem, będzie możliwy deszcz przelotny, no i raczej będzie pochmurnie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: jak już wspominałem, dzisiaj pierwszy dzień nowego miesiąca, no i pierwszy dzień obowiązywania zupełnie nowych zasad, jeśli chodzi o kupowanie na, no, takich dosyć popularnych platformach, gdzie towar przypływa albo przylatuje do nas prosto z Chin. A więc wytłumaczmy. Trzeba zapłacić za wszystkie przesyłki, które przekroczą granicę po 1 lipca. Jeśli paczka zamówiona została wcześniej, na przykład, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie temu, ale dotrze do nas na przykład jutro, to opłatę również trzeba będzie uiścić. To dokładnie 3 euro za każdy towar o wartości do 150 euro. Co więcej, jeśli jest w paczce więcej produktów, to za każdy z nich trzeba będzie dopłacić. Czy to sprawi, że przestaniemy kupować w Chinach? No, tego nie wiem, ale znając naszą przedsiębiorczość, na pewno znajdzie się jakaś ciekawa alternatywa. Mam dla was dużo lepszą propozycję, coś, za co w ogóle nie trzeba płacić, czyli muzyka wybrana na lato. I ona wraca już za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Hej ludziska, słuchajcie. Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdrój, Sklep Kabanos i Cordy Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na

0: No, prawie za sobą mamy już pierwszą godzinę dzisiejszego popołudnia. Czekamy na zmiany w pogodzie i o niej na pewno będziemy mówili tuż po 13. Nie zabraknie oczywiście muzyki wybranej na lato, a za chwilę na naszej antenie wiadomości.
1: W wiadomościach Radia Alex o 13:00. Schronisko w Nowym Targu pod lupą. Mamy dwie zupełnie różne oceny sytuacji. W części z kraju i ze świata ukraińska Rada Najwyższa przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Kto ma się w nim znaleźć? Anna Grudek, bądźcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
5: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
6: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 13:00, a my zapraszamy na wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. W Nowym Targu trwa dyskusja wokół funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt. Placówka oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział w Krynicy Zdroju, przedstawiają odmienne stanowiska dotyczące warunków, w jakich przebywają psy. Schronisko w swoim komunikacie podkreśla, że od początku fali upałów wdrożono szereg działań mających chronić zwierzęta przed wysokimi temperaturami. Placówka informuje także o współpracy ze służbami prowadzącymi czynności na jej terenie. Jak już mówiliśmy w Radiu Alex, nowotarska policja wydała komunikat, w którym podała, że dotychczasowe oględziny nie potwierdziły informacji o padłych zwierzętach ani o skrajnie wysokich temperaturach w kojcach. Z kolei przedstawiciele organizacji prozwierzęcej oceniają, że sytuacja wymaga pilnych i szczegółowych kontroli. Wskazują na potrzebę pełnego wyjaśnienia warunków panujących w schronisku i podkreślają, że ich zdaniem placówka nie powinna w obecnym stanie dalej funkcjonować. Obie strony z pewnością zgadzają się jednak, że najlepszym sposobem na pomoc zwierzętom znajdującym się w schronisku jest ich adopcja. I niech to będzie świadoma i przemyślana decyzja.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Upał w powiecie nowotarskim nie odpuszcza, także dzisiaj obowiązuje alert drugiego stopnia. Miejscami temperatura może wzrosnąć do 33 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają też przed burzami. Te mogą wystąpić w całym regionie, a ich przebieg może być wyjątkowo gwałtowny. Burzom mają towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, porywy wiatru lokalnie do 115 km na godzinę. Miejscami spadnie grad. Najsilniejsze zjawiska mają wystąpić późnym popołudniem i wieczorem. Na koniec świetna wiadomość, która napłynęła do nas z Krakowa. Gminy Nowy Targ i Szaflary znalazły się wśród 14 zwycięzców w ramach konkursu inwestycji, które zmieniają Małopolskę.
9: I uwaga, obie gminy zostały laureatami nagrody głównej w kategorii inwestycja blisko ludzi. Nowotarski samorząd został doceniony za pierwszy etap budowy Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa, Szaflarzański za przebudowę istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowę o halę wielofunkcyjną publicznego zespołu szkół i gimnazjum w Szaflarach. Inwestycja blisko ludzi, Zielona Małopolska, innowacja z Małopolski, przestrzeń, która łączy i Małopolska dostępna. W tych kategoriach komisja oceniła ponad 70 zgłoszonych projektów.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Tyle z regionu. W kolejnym serwisie Maniowy z nową halą i miejscem schronienia. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Ewa Kwaśny.
10: Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. W Kijowie ma powstać memoriał dla uczczenia Ukraińców najbardziej zasłużonych w historii państwa. Krzysztof Zasada, kto konkretnie ma się tam znaleźć?
11: Ukraińscy politycy zastrzegają, że nie ma jeszcze szczegółowej listy. Decyzję będzie podejmować specjalna komisja rządowa. Nie wykluczają natomiast, że wśród tych osób znajdzie się na przykład Stepan Bandera. Zgodnie z projektem w Panteonie Narodowym można uhonorować pamięć osób, które pełniły funkcję głów państwa lub stanowiska z nimi równorzędne w tysiącletniej historii obecnej Ukrainy. Mowa także o byłych prezydentach, naczelnych dowódcach czy osobach, które wniosły istotny wkład w niepodległość kraju. Kilka dni temu prezydent Wołodymyr Zełenski w związku z Panteonem powiedział: nikt nigdy nie będzie nakazywał nam jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. No to kolejne nawiązanie do trwającego sporu na linii Kijów-Warszawa i czczenia na Ukrainie pamięci oddziałów UPA.
10: Czy w Kościele katolickim dojdzie dzisiaj do aktu schizmy? Bractwo kapłańskie świętego Piusa X, tak zwani lefebryści, chcą dziś wyświęcić biskupów bez zgody papieża. Ma do tego dojść w Ekon w Szwajcarii, w centralnym ośrodku lefebrystów, którzy uważają się za prawdziwych obrońców wiary katolickiej. W studiu Tomasz Terlikowski. Tomku, co to oznacza dla Kościoła?
12: Święcenia w Ekon bez zgody papieskiej są aktem schizmatyckim i zgodnie z prawem kanonicznym oznaczają ekskomunikę dla wyświęconych nowych czterech biskupów i dla wyświęcających ich dwóch hierarchów. Jasno zakomunikowała to Dykasteria Nauki Wiary, a wczoraj ostrzegł przedtem w liście skierowanym do przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X, także papież Leon XIV. Papież ostrzegł w liście, że decyzja o święceniach oznacza, że wierni Bractwa zostaną pozbawieni możliwości godziwego i ważnego przystępowania do sakramentów. Ten kanoniczny język oznacza, że cofnięte zostaną wszystkie decyzje regulujące status księży Bractwa, a oni sami i ich wierni znajdą się w stanie schizmy.
10: W pobliżu miejscowości Barnówko w zachodniopomorskim doszło do wycieku ropy naftowej z jednej z wyłączonych nitek zachodniego odcinka rurociągu Pern. Trwa usuwanie skutków tego wycieku. Jak informuje spółka Pern, nie ma on wpływu na bieżące dostawy ropy i nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców.
0: Pogoda ciągle może być groźna, dlatego odradzamy wychodzenie w góry. W Zakopanem dziś do końca dnia możliwe jeszcze burze. Chwilami mogą te zjawiska być naprawdę dosyć intensywne, ale pojawią się też przejaśnienia, a termometry wskazywać powinny około 26 stopni jeszcze po południu, a wieczorem około 20-21. Wtedy też możliwy przelotny deszcz. Padać ma także jutro, no i co bardzo ważne, zdecydowanie inna temperatura niż przyzwyczailiśmy się w ostatnich dniach. Jutro maksymalnie w Zakopanem ma być 19 stopni. Mamy środę i 1 lipca i podobno na jakiś czas ostatni dzień z upałami. Bardzo bogato dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych. Dzień psa, dzień Sejmu Polskiego, dzień architektury, Międzynarodowy Dzień Owoców, Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Międzynarodowy Dzień Reggae. No to dużo dobrych wibracji na pewno znajdziecie w tej godzinie u nas. Łukasz Tymków, zapraszam.
2: Radio Alex. Muzyka.

0: dobra wiadomość dla tych, którzy nie poruszają się swoim samochodem po Zakopanem. Od dzisiaj kursują nowe linie. Dokładnie dwie. Linia numer 13 z dworca przez Olcze, Walkosze, Chrubę, Cychrle, Kościół i z powrotem, a linia 18 z dworca przez Grunwaldzką i Kasprusie do Doliny Strążyńskiej. Pamiętajcie też, że na pozostałe autobusy obowiązuje nowy letni rozkład, a więcej szczegółów znajdziecie na naszym portalu radioalex.com.pl.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Oho, 60. rocek. Mają dziś bajania. Śpiew, taniec, muzyka. Ładrania, dorania. Moi śliczni już od 8 do 12 lipca w Bukowinie Taczańskiej diamentowe gody. Jubileusowe 60. sabaowe bajania. Po bukowiańskich wierchach będzie się niesła muzyka i śpiew z całej Polski. To ty z niecekojcie, ba do Dumuldowego w Bukowinie przybywajcie. A pozdrawiam Bartek Kosorek. Joho!
4: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
5: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
4: Rysiu, jesteś nieoceniony.
5: No, co wypatrzyłaś?
4: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
6: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
7: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód. Szukasz sposobu na stabilny rozwój firmy? Gotoma General to twój generalny wykonawca systemów IT. Jako autoryzowany partner Enova 365 wdrożymy w twoim przedsiębiorstwie system ERP szyty na miarę. Dostarczamy rozwiązania IT, które zoptymalizują każdy etap pracy. Gotoma General. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za cyfryzację twojego biznesu. Zyskaj pełną kontrolę nad technologią. gotomageneral.com.
2: Po reklamie.
0: Synoptycy wciąż ostrzegają mieszkańców Podhala przed burzami, które mogą być dosyć gwałtowne. Uwaga, zwłaszcza na silny wiatr, który w innych regionach Polski wyrządził już sporo szkód. Temperatura maksymalna dziś późnym popołudniem wieczorem wynosić będzie od 21 do 24 stopni Celsjusza. Nad ranem minimalnie ma być 15 stopni. Jutro w ciągu dnia początkowo deszczowo, po południu pojawią się przejaśnienia, ale próżno będzie szukać upałów, dlatego że jutro w regionie od 19 stopni w Zakopanem do 24 w Nowym Sączu.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Po 12 składaliśmy życzenia tym, którzy mają swoje imieniny. No to teraz spójrzmy, kto urodził się 1 lipca. To Michalina Wisłocka, czyli kobieta, która w czasie PRL-u uczyła sztuki kochania, Sydney Polak. Nie ten, co śpiewa, tylko aktor i reżyser, między innymi Pożegnania z Afryką. Debbie Harry, czyli wokalistka zespołu Blondie, australijski piosenkarz John Farnham, aktor znany między innymi z filmu Blues Brothers, czyli Dan Aykroyd, oraz Diana Spencer, czyli ukochana przez Brytyjczyków księżna Diana, do tego wspomniana już wcześniej przeze mnie Pamela Anderson, raperka Missy Elliott, Łukasz Zagrobelny i Mezo. Wszystkim tym, którzy nas słuchają i mają dzisiaj swoje urodziny, pozdrawiamy serdecznie i życzymy wszystkiego najlepszego.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeże Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Już niedługo 14. Dla niektórych będzie to zakończenie pracy. My natomiast nieustannie pracujemy nad tym, żebyście byli bardzo dobrze poinformowani. Nie inaczej stanie się właśnie punktualnie o 14. Bądźcie z nami, a po drugiej, po południu, na pewno zajmiemy się jednym ze świąt nietypowych.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. Maniowy z nową halą i miejscem schronienia. W Jabłonce podpisano umowę na budowę gminnego przedszkola. Mamy też zaproszenie na wystawę do Zagrody Korkoszków w Czarnej Górze. W drugiej części serwisu polscy turyści ranni w wypadku autokaru w tureckiej Antalii. Anna Grudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Hej kochani, jak weekend to ino, na bani. Piątek o 20 zaprosamy na Elvis Presley Show. Największe przeboje króla.

0: resort Baniarbiałce Tatrzańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Po reklamie.
3: Właśnie minęła 14. Zapraszamy na wiadomości.
4: Anna Gródek. Zaczynamy. Hala sportowa w Maniowach z nową funkcją. Realizacja inwestycji coraz bliżej. Gmina Czorsztyn podpisała wczoraj z wojewodą małopolskim umowę na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy obiektu oraz jego adaptację do nowych zadań. Projekt wart ponad 4 miliony 620 tysięcy złotych otrzymał wsparcie w wysokości ponad 3 milionów 580 tysięcy złotych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Mamy do wykorzystania blisko 960 metrów kwadratowych przestrzeni pod halą sportową, która na co dzień po zrealizowaniu inwestycji będzie służyła jako siłownia, której dotychczas nam bardzo brakowało na terenie gminy Czorsztyn. Natomiast w przypadku zagrożenia będzie to miejsce doraźnego schronienia z przeznaczeniem na 350 osób.
4: Zakończenie inwestycji jest planowane do 15 grudnia 2026 roku, mówiła wójt gminy Czorsztyn Aneta Markus. Z kolei w Jabłonce podpisano umowę na budowę gminnego przedszkola. Zgodnie z harmonogramem realizacja całego przedsięwzięcia ma potrwać 29 miesięcy. Samorząd zapowiada, że będzie na bieżąco informował mieszkańców o postępach prac na placu budowy.
6: Radio Alex poleca.
4: W latach 80. ubiegłego wieku rodzina Korkoszków z Czarnej Góry na Spiszu przekazała swoją zagrodę na rzecz Skarbu Państwa. Muzeum Tatrzańskie przygotowało we wnętrzach ekspozycję etnograficzną. Jej aranżacją zajęli się zakopiańscy artyści Magda i Marcin Rząsowie. Wernisaż już w najbliższą sobotę. Poprzedzi go wycieczka autokarowa śladami Bronisława Piłsudskiego.
7: To będzie wycieczka autokarowa, wycieczka etnograficzna po Spiszu. Ona nawiązuje do obchodzonej rocznicy urodzin Bronisława Piłsudskiego, 160. rocznicy. Będzie zwiedzanie kilku punktów, począwszy od Zagrody Sołtysu w Jurgowie, poprzez Izbę Regionalną Sypaniec w Przachniżnych oraz w Niedzicy. Też będzie to okazja do zobaczenia miejsca niezwykłego, jakim jest prywatna izba regionalna pana Iwańczaka, do której tak na co dzień nie tak łatwo się dostać.
4: Mówiła kuratorka wystawy Sylwia Plucińska z Muzeum Tatrzańskiego. Więcej na temat wystawy, która odbywa się pod patronatem Radia Alex, znajdziecie w naszym portalu radioalex.com.pl. Burmistrz Czarnego Dunajca bez wotum zaufania i absolutorium. Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz przed Wami Ewa Kwaśny z najważniejszymi wiadomościami z kraju i ze świata.
8: Wypadek autokaru z Polakami w tureckiej Antalii. 12 osób trafiło do szpitali. Jakub Rybski.
9: Dzień dobry,
8: witaj.
9: Jestem.
8: Jakubie, nikt na szczęście nie odniósł obrażeń zagrażających życiu.
9: Zgadza się. Osoby te z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala na obserwację. Do wypadku doszło około 5 rano. Autobus, którym podróżowało około 30 Polaków, zderzył się z samochodem osobowym. Kierowca tego auta, który nie był polskim obywatelem, zginął na miejscu.
10: Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
9: Mówił rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Lokalne służby wyjaśniają teraz okoliczności wypadku, ale z moich nieoficjalnych informacji wynika, że kierujący osobówką prawdopodobnie zasnął lub zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwległy pas.
8: Sejm na rozpoczętym dziś posiedzeniu zajmie się prezydenckim projektem dotyczącym wprowadzenia kary za propagowanie ideologii banderowskiej. Ustawa złożona kilka miesięcy temu budzi emocje w związku z ostatnimi napiętymi relacjami na linii Warszawa-Kijów. Kacper Wróblewski.
11: Dzień dobry.
8: Witaj. Kasprze, czy koalicja rządowa poprze propozycję Karola Nawrockiego?
11: W tej sprawie zdania są podzielone. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówi wprost.
12: Niech nie liczy na to, że w Sejmie jego projekty znajdą poparcie.
11: Z kolei Andrzej Szejna z Lewicy ustawie nie mówi nie, ale chce doprecyzowania przepisów tak, aby kary obejmowały wyłącznie kwestie dotyczące rzezi na Wołyniu.
13: Przepis musi być precyzyjny tak, aby również później jego chaotyczne wprowadzenie nie pogarszało naszych relacji.
11: Ta ustawa musi zostać przyjęta przez Sejm, apeluje opozycja.
14: Proszę sobie wyobrazić, żeby Niemcy zaczęli chwalić Adolfa Hitlera czy innych przedstawicieli tego zbrodniczego reżimu.
11: Usłyszałem od Andrzeja Śliwki z Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze czytanie ustawy odbędzie się w piątek przed południem. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
8: Lefebryści rzucili wyzwanie papieżowi i wyświęcili czterech biskupów bez jego zgody. Święcenia odbyły się w szwajcarskim Ekon, centralnym ośrodku Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Wcześniej Leon XIV apelował, by od tego odstąpiono. Ostrzegał, że będzie to akt schizmy.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Dzisiejsze popołudnie i wieczór chyba lepiej spędzić w dolinach. Synoptycy zapowiadają burze, które mogą w Zakopanem i okolicach pojawiać się jeszcze do godziny 19. Wieczorem też możliwe przelotne opady deszczu. No i nareszcie zacznie spadać temperatura do 16-15 stopni nad ranem. Jutro w ciągu dnia będzie od 19 w Zakopanem do 24 w Nowym Sączu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Zaczęliśmy dzisiaj pierwszy pełny miesiąc wakacji, zaczęliśmy też pierwszy pełny miesiąc lata, czyli mamy środę, mamy 1 lipca 2026 roku. No i dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Owoców. Tym świętem nietypowym na pewno zajmiemy się przed 15. A teraz poznajcie owoc pracy naszej, czyli muzykę wybraną na lato. Zaprasza na nią Łukasz Tymków.
6: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Jeśli słuchają nas turyści, którzy przyjechali na Podhale, to razem z Tatrzańskim Parkiem Narodowym namawiamy, żebyście wybrali się do Kuźnic i zajrzeli do Spichlerza. A wystawa, która się tam znajduje, Zamojscy Spichlerz Wartości, możecie zwiedzać samodzielnie od poniedziałku do piątku, od 10 do 17. Wstęp jest wolny, a że idą zmiany w pogodzie, o czym powiem za chwilę na naszej antenie, to myślę, że jest to dobra propozycja na jutrzejsze popołudnie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy się stąd.

0: 9. Gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599 czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
5: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
6: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie.
8: Cały czas aktualne są ostrzeżenia przed burzami, zwłaszcza w powiecie nowotorskim, ale również właściwie w całej południowej części województwa małopolskiego. Temperatura wciąż dosyć wysoka, od 28 stopni w Zakopanem do 33 w Nowym Sączu. Jutro natomiast zdecydowane ochłodzenie. Jutro w Zakopanem 19, 20 w Nowym Targu, 21 w Krynicy i Limanowej, 24 będą w Nowym Sączu. Co ważne, jutro w powiecie nowotorskim przewidywane są przelotne deszcze.
9: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

Radio Alex.

0: Dzisiaj Dzień Owoców, który oczywiście promuje to, żebyśmy korzystali z czasu, kiedy one są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Badania ostatnio wykazały, że małe leśne owoce, czyli jagody, mają niesamowite właściwości. Nie będę się rozwodził nad bukietem witamin, który jest tam bardzo bogaty. Okazuje się, że jagody bardzo dobrze przeciwdziałają nowotworom, pozytywnie wpływają na wzrok i na procesy starzenia się. Są też stosowane w kosmetyce jako środek, który poprawia wygląd skóry. Czyli krótko mówiąc, jak jemy jagody, to lepiej pamiętamy, lepiej widzimy i możemy być dłużej młodzi. I coś w tym jest, bo jak się je taką jagodziankę, to normalnie człowiek czuje się jak dziecko.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
3: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
2: Rysiu, jesteś nieoceniony.
3: No, co wypatrzyłaś?
2: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
4: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
5: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
6: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
7: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.

0: Aurorka.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Po reklamie.

0: Dziś mamy dzień bogaty w święta nietypowe. No i po południu z pewnością jeszcze dotkniemy któregoś z nich. A już za chwilę przekonacie się o najważniejszych informacjach, jakie powinniście usłyszeć. A to dlatego, że zbliża się 15.
1: Ostatnia sesja Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec nie poszła po myśli burmistrza. Ten temat w wiadomościach o 15. Powiemy też o ruszającym dzisiaj w Zakopanem kinie letnim. W części z kraju i ze świata jest śledztwo tureckich służb po wypadku polskiego autokaru w Antalii. Anna Grudek, zostańcie z Radiem Alex.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być!
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach w tej chwili jest 15. Zaczynamy kolejne wydanie wiadomości.
1: Anna Grudek. Zapraszam. Na wczorajszej sesji Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec radni, choć zaakceptowali budżet, to nie wyrazili wotum zaufania i nie udzielili absolutorium burmistrzowi miasta Marcinowi Ratułowskiemu.
11: Dla skarbniczki miasta Moniki Styrczuli były kwiaty i podziękowania. Radni zaakceptowali budżet jednogłośnie. Sesja, która jak zwykle przebiegała burzliwie, nie najlepiej skończyła się dla Marcina Ratułowskiego, burmistrza Czarnego Dunajca. Do przegłosowania zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium zabrakło jednego głosu. 10 radnych w obu przypadkach było za, reszta, 8 radnych, wstrzymała się od głosu. To wystarczyło, by burmistrz został bez akceptacji swoich działań.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska. O tym, jakie konsekwencje przyniesie brak poparcia radnych dla burmistrza, będziemy Was informować.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Na początek Pan Tadeusz w reżyserii Andrzeja Wajdy i spotkanie z filmową Zosią, czyli Alicją Bachledą-Curuś. Kino letnie w Zakopanem inauguruje dzisiaj swoją działalność. Przez ponad 60 dni na widzów czekają bezpłatne projekcje na Placu Niepodległości.
12: Poniedziałki to jest w tym roku kino familijne, wtorki superhity, środy Made in Poland, czyli kino polskie, czwartki są kultowe i tutaj wielu widzów będzie mogło przypomnieć sobie kultowe filmy, chociażby takie jak Casablanca czy Dirty Dancing. Do tego mamy oczywiście Oscary, które są w piątki. Mogę powiedzieć o filmie Grzesznicy, mogę powiedzieć o Emily Perez, czyli o świeżych tytułach też filmowych. Można to sobie nadrobić zaległości bezpłatnie na teraz właśnie z widokiem na Giewont. Do tego mamy Jest akcja, to jest taki tytuł sobót naszych filmowych i zakończamy tydzień sportowymi niedzielami, czyli filmami o sporcie.
1: Początek inauguracji o godzinie 20:30. Mówił dyrektor festiwalu kinoletnie Sopot Zakopane Paweł Adamski.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Koło gospodyń wiejskich w Charklowej zaprasza w najbliższą sobotę na wspólne obchody złotego jubileuszu. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 17:00 mszą świętą w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Charklowej. Godzinę później powitanie przybyłych gości i początek świętowania 50-lecia powstania koła. Tu w programie między innymi występ zespołu Młodzi Chorklowianie pod tytułem Wesele. O 21:00 do wspólnej zabawy tanecznej zaprosi ekipa Hyrni Skołcanie. Nie zabraknie też wyśmienitego poczęstunku. Anna Grudek, dziękuję za wspólnie spędzony dzisiaj czas. Spokojnego popołudnia. Teraz Ewa Kwaśny z wiadomościami z kraju i ze świata.
13: Tureckie służby wszczęły śledztwo w sprawie wypadku autokaru, którym jechało 30 Polaków. Jak już mówiliśmy, autobus zderzył się z samochodem osobowym w okolicach Antalii, popularnego turystycznego kurortu w południowo-zachodniej Turcji. Według lokalnych mediów siła uderzenia była tak duża, że autokar przewrócił się na bok. 12 polskich obywateli trafiło do dwóch szpitali w Anawgacie i Alani. Kierowca osobówki zginął na miejscu. A teraz jeszcze tragedia w czasie prac polowych w powiecie buskim, świętokrzyskiem. Dziecko zostało przejechane przez traktor. Mimo podjęcia akcji reanimacyjnej nie udało uratować mu się życia. Policyjny pościg na ulicach Katowic. Uszkodzonych zostało kilka samochodów. Ostatecznie policjantom udało się zatrzymać uciekającego mężczyznę. Marcin Buczek.
14: Najpierw kierowca w samym centrum miasta jechał pod prąd. Zauważyli to policjanci i chcieli go zatrzymać, ale mężczyzna zaczął wtedy uciekać. W czasie pościgu uszkodził kilka samochodów. Ostatecznie został zatrzymany na jednej z sąsiednich ulic. Wtedy okazało się też, że jest pijany, a samochód, którym jechał, został wcześniej skradziony.
13: Bez porozumienia nauczycieli z rządem w sprawie podwyżek płac. Na ostatni dzień wakacji Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada protest. Michał Radkowski.
15: Poszło o skalę podwyżek. Nauczyciele zrzeszeni w ZNP domagają się od dawna wzrostu płac. Chcą, by były one powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Na to nie chce się jednak zgodzić rząd.
16: Od kwietnia ubiegłego roku w tej sprawie nie wydarzyło się nic. Czujemy się wystawieni do wiatru przez parlamentarzystów, którzy podjęli się obowiązku pracy nad naszą inicjatywą.
15: Mówi prezes Związku Sławomir Broniarz. Nauczyciele narzekają, że jedyne podwyżki, na jakie mogą liczyć, to te związane z wyrównaniem o wskaźnik inflacji. Dlatego na ostatni dzień wakacji zapowiadają protest. Jeśli to nic nie da, zapowiadają kolejne manifestacje, tym razem w trakcie roku szkolnego.
13: Pokazy filmowe, potańcówkę czy spotkanie w miejscu, gdzie kręcono kultową seksmisję. To tylko niektóre atrakcje ruszających już jutro Szturaliów. Wspomnienie wybitnego polskiego aktora odbędzie się m.in. w kopalni soli w Wieliczce, gdzie wyświetlony zostanie inny kultowy film, King's Eyes.
17: Na projekcję zdeklarowała już swoje przybycie pani Katarzyna Figura, pan Machulski, więc myślę, że to będzie fascynujący wieczór. Pan Jerzy Sztur kilkanaście lat temu wcielił się w postać przewodnika po kopalni soli w Wieliczce, więc może zrobimy też taki krótki pokaz kilku scenek, jak on w tym mundurze górniczym oprowadzał turystów.
13: I zapowiadała Agnieszka Wolańska, rzecznik prasowy kopalni soli w Wieliczce.
0: Powoli rozpoczyna się pogodowy przełom w całym kraju. Nie inaczej też będzie na Podhalu. Po dzisiejszych burzach, które mogą być gwałtowne, jeszcze dzisiaj wieczorem możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza w powiecie nowotarskim. Temperatura maksymalna wynosić będzie dzisiaj 28 stopni Celsjusza, ale zacznie spadać. Nad ranem osiągnie wartość 15 stopni. Jutro w ciągu dnia w Zakopanem ma być 19, nieco cieplej w Nowym Targu czy Krynicy od 20 do 21 i 24 stopni maksymalnie będą w Nowym Sączu. Jutro od rana, zwłaszcza w powiecie nowotarskim, mogą przydać się parasole. W drugiej części dnia za to pojawi się więcej błękitnego nieba. No to jesteśmy już w czasie między 15 a 16. Dla wielu osób to ostatnia godzina dzisiaj w pracy. Przypominam, że mamy środę, mamy 1 lipca i dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Reggae. I o tym na pewno przed 16 na naszej antenie. A teraz już nie czekamy, tylko gramy muzykę wybraną na lato. Do wspólnego słuchania zaprasza Was Łukasz Tymków.
2: Radio Alex. Muzyka

0: Teraz w Radiu Alex propozycja na najbliższy weekend. Tradycyjny piknik rodzinny pod hasłem Spotkanie z Gorcami. I on odbędzie się w najbliższą niedzielę w Ochotnicy Górnej, początek o 15 w przysiłku Potok Forendówki. W programie prelekcje, m.in. o przyrodzie, bezpieczeństwie w górach. M.in. będziecie mogli zobaczyć składanie siana, śpiew czy konkurs na paradnego konia. No i oczywiście nie zabraknie wszelkich atrakcji dla dzieci, ale będzie też wiele uciech dla dorosłych. M.in. kuchnia koła gospodyń wiejskich w Ochotnicy Górnej. Już za chwilę powiemy wam, jak będzie wyglądała pogoda właśnie w najbliższy weekend.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: No to sprawdźmy, jak będzie pogoda kształtowała się na Podhalu w weekend. Zarówno piątek, sobota, jak i niedziela mogą być deszczowe. W piątek opady raczej przelotne, ale w sobotę i niedzielę mogą one pojawiać się dosyć często przez większą część dnia. Temperatura nie będzie zbyt wygórowana, poniżej 20 stopni. Od piątku do niedzieli będzie to od 17 do 19 stopni.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Reggae. O, i to jest muzyka idealna na lato, bo pochodzi przecież ze słonecznej Jamajki. Dzień ten obchodzony jest co roku od 1991 dokładnie pod hasłem One Love, czyli jedna miłość dla wszystkich. Bez podziałów kolorów skóry, bez względu na to, kim się jest i jak się ubiera i tak dalej, i tak dalej. No, czyli tak jak słyszymy często w tych utworach. Człowiekiem, który rozpowszechnił właśnie ten gatunek muzyczny, był Bob Marley. A na naszej antenie całe mnóstwo letnich rytmów z pozytywnymi wibracjami w ramach muzyki wybranej na lato, która wraca za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
3: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
2: Rysiu, jesteś nieoceniony.
3: No, co wypatrzyłaś?
2: Panel podłogowy Don't Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
1: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
1: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
10: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
11: O, adres taki egzotyczny.
12: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
11: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
10: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
13: Hej, kochani, jak weekend to ino, na bani. Piątek o 20 zaprosimy na Elvis Presley Show. Największe przeboje

0: Resort Bania w Białce Tatrzańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Niemalże w 7-milowych butach, bo tak wielkimi krokami zbliża się do nas godzina 16, koniec pracy dla wielu osób, no i początek czasu wolnego. Zanim jednak wróci muzyka wybrana na lato, pojawią się u nas wiadomości.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Powitanie lata na Orawie. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza na wyjątkowe spotkanie. Oprócz zwiedzania, 5 lipca od godziny 14 usłyszymy opowieści przy bacówce. Zobaczymy dawne sianokosy, pokaz wyrobu serów oraz letni kiermas. Nie zabraknie też naszych gospodyń, więc przyjedźcie i wy, by zobaczyć, jak lato spędzali nasi dziadkowie. Szczegóły na www.orawa.eu.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
5: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
0: Tu Radio Alex. Jest 1 lipca, minęła 16. Zapraszamy na wiadomości.
8: Ponad połowie aptek w Polsce, czyli w ponad 6 tysiącach punktów, od dzisiaj łatwiej zrealizujemy e-receptę. Taki jest efekt nowego programu, który pozwala wykupić leki z jednej recepty w więcej niż jednym miejscu. Jak to działa w praktyce? Sprawdza reporter Michał Dobrułowicz, który jest przed apteką przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Witamy.
9: Tak, dzień dobry.
8: Michale, co dokładnie zmienia się z perspektywy nas, pacjentów?
9: Do tej pory, jeśli rozpoczęliśmy realizację recepty w konkretnej aptece, to wszystkie opakowania leku mogliśmy wykupić tylko w tej aptece, a dzisiaj możemy pierwsze opakowanie kupić w jednej, a kolejne za jakiś czas w innej, która jest w programie i to już działa, potwierdza farmaceuta Marek Tomków.
10: Czy jeśli mamy sytuację, że mama potrzebuje dwa opakowania antybiotyku w krótkim czasie, lek jest niedostępny, jedno opakowanie jest w jednej aptece na osiedlu, drugie w drugiej, wówczas taka recepta rozwiąże jej problem.
9: Rozmawiałem tu przed chwilą z Zofią Majewską, która wydaje leki i pyta pacjentów, jak chcą to podzielić.
11: Bo jeżeli ja widzę na recepcie 6 opakowań, to pytam pacjenta, ile potrzebuje, tak?
9: I ja wtedy mówię, że jedno?
11: Tak, no ja wydaję jedno. A kolejne tam, gdzie pacjent będzie sobie życzył.
9: Warto dokładnie sprawdzić, czy apteki, które są w naszej okolicy, albo tam, gdzie spędzamy urlop, są w programie.
8: Pierwsi pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej odchodzą na urlopy górnicze. To kolejny po jednorazowych odprawach pieniężnych element programu osłonowego dla górników tej spółki. Na linii nasza śląska reporterka Anna Kropaczek. Aniu, ile osób korzysta z urlopów?
12: Dziś z JSW na urlopy odchodzi ponad 1100 osób, a łącznie w tym roku ma z nich skorzystać ponad 3000 górników. Urlopy górnicze przeznaczone są dla pracowników, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat. W przypadku pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla okres urlopu może wynieść do 4 lat. Te osoby są zwolnione z obowiązku świadczenia pracy, a w czasie urlopu otrzymują 80% wynagrodzenia.
8: I doniesienia ze świata sportu. Hubert Hurkacz wygrał z austriackim tenisistą Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4 w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Jego kolejnym rywalem będzie rozstawiony z numerem 21 Amerykanin Tommy Paul. Ten pojedynek w piątek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Właściwie wszędzie na Podhalu dziś możliwe jeszcze burze, no i dosyć wysoka temperatura, do 28 stopni w Zakopanem, do 32 w Nowym Sączu. Wyjątkiem od burzowej aury ma być podobno Krynica. Jednak pamiętajmy, że burze to są lokalne zjawiska i często trudno dokładnie je przewidzieć. A jutro, no, rewolucja można powiedzieć, która zacznie się już nocą. Temperatura zacznie spadać do 15 stopni Celsjusza, a jutro maksymalnie może ona wynieść 18. Dodatkowo przed południem, zwłaszcza przed południem w Zakopanem, będzie możliwy deszcz przelotny, no i raczej będzie pochmurnie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Mamy sam środek tygodnia, no czyli jeszcze dwa dni i osiągniemy weekend. No jeszcze jeden dzień i zacznie trochę się przełamywać pogoda, czyli będzie mniej upału. Tymczasem w tej godzinie przyjrzymy się ważnym sprawom z naszego regionu. Łukasz Tymków, zapraszam.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Teraz będzie o ważnych zmianach na Zakopiance. Pojutrze, czyli 3 lipca, w południe zacznie zmieniać się organizacja ruchu właśnie na tej trasie. Dokładnie to w Libertowie. Do grudnia tego roku kierowcy w obu kierunkach, czyli w stronę Zakopanego i Krakowa, będą korzystali z nowej jezdni w stronę Myślenic. Następuje kolejny etap budowy tunelu, no i budowlańcy muszą się przenieść pod jezdnię w kierunku Krakowa. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, będą tam 3 pasy ruchu, 2 w kierunku Myślenic i 1 do Krakowa. Ponadto ci, którzy będą wracali z Podhala w stronę stolicy Małopolski, będą mogli też liczyć na wyznaczone objazdy. A w Radiu Aleks już za chwilę aktualne informacje o pogodzie.
1: Radio Aleks.
2: Reklama.
3: Oho, 60. rocek! Mają dziś bajania! Śpiew, taniec, muzyka! Ład rania, do rania! Moi śliczni już od 8 do 12 lipca w Bukowinie Taczańskiej diamentowe gody, jubileusowe 60. sabaowe bajania. Po bukowiańskich wierchach będzie się niesła muzyka i śpiew z całej Polski. To ty z niecekajcie, ba do Dumuldowego w Bukowinie przybywajcie, a pozdrawia Bartek Kosorek! Joho!
4: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
5: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
6: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabczeszdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
5: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
7: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
6: To jakbyś nie był tam wcale.
5: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
8: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
10: Twój sklep internetowy nie sprzedaje tak, jak powinien? Brakuje ci czasu na marketing, rozwój i obsługę techniczną? Kodarius.com to nowoczesna platforma e-commerce należąca do grupy technologicznej Gotoma z Nowego Sącza, stworzona dla firm, które chcą sprzedawać więcej i rozwijać się szybciej. Gotowy sklep, pełne wyposażenie techniczne, marketing, CEO i rozwój w jednym miejscu już od 99 zł miesięcznie. Nie budujemy tylko sklepów, pomagamy rozwijać biznes online dzięki wsparciu ekspertów i zapleczu technicznemu całej grupy Gotoma. Sprawdź więcej na kodarius.com.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
13: Po reklamie.
0: Nawet 115 km na godzinę z taką prędkością może wiać wiatr dzisiaj wieczorem na Podhalu, a zwłaszcza w powiecie nowotarskim, w którym wciąż aktualne są ostrzeżenia o intensywnych burzach. Na termometrach wciąż wysokie temperatury, ale od jutra zdecydowanie się ochłodzi. Może być też nieco deszczowo, ale po południu w drugiej części dnia w Zakopanem wyjrzy słońce. Przed nami weekend z pogodą w kratkę, deszcz na przemian z pochmurną aurą i z przejaśnieniami i temperatury nie przekraczające 20 stopni Celsjusza.
1: Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
1: Chłopcy, a może mi tak? Pikało!

0: Jak nie macie planów na dzisiaj, no to zapraszamy na pana Tadeusza w reżyserii Andrzeja Wajdy i spotkanie z filmową Zosią, czyli Alicją Bachledą Curuś. Tak właśnie rozpoczyna się Kino Letnie w Zakopanem, które dzisiaj inauguruje swoją działalność. Przez ponad 60 dni na widzów czekają bezpłatne projekcje, a wszystko to odbywać się będzie na Placu Niepodległości. Jeśli chcecie dzisiaj skorzystać, no i oczywiście burza nam nie przeszkodzi, to początek inauguracji odbędzie się o 20:30.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
3: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
2: Rysiu, jesteś nieoceniony.
3: No, co wypatrzyłaś?
2: Panel podłogowy dom w Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
1: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
4: Hej ludziska, słuchajcie, jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdrój, Sklep Kabanos i Cordy Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
5: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: na co najmniej kilka dni żegnamy bardzo wysokie temperatury i bardzo upalne lato. I chyba dobrze. Także wszystkim tym, którym doskwiera taka aura, mówię, uśmiechnijcie się. Jutro będzie lepszy dzień, ma być chłodniej. A za uwagę teraz dziękuję wam, Łukasz Tymków, i zapraszam właśnie na jutro, tuż po 12. Do usłyszenia, cześć.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Do Leroy, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Hej kochani, jak weekend to ino, na bani. Piątek o 20 zaprosamy na Elvis Presley Show. Największe przeboje króla.

0: Profesor Bania w Białce Tatrzańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
3: Jest środa, 1 lipca, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
4: Sprawa zbrodni wołyńskiej zostanie poruszona w czasie przyszłotygodniowej, wtorkowej sesji Parlamentu Europejskiego. Uwzględnione zostały propozycje polskich eurodeputowanych, by temat działalności ukraińskiej powstańczej armii na Wołyniu włączyć do debaty nad raportem dotyczącym postępów Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szmańska-Borginą. Kasiu, czego konkretnie domagają się polscy europosłowie?
5: Eurodeputowani PiS-u zgłosili 4 poprawki. Chcą m.in., by Parlament Europejski uznał UPA za organizację odwołującą się do ideologii nazistowskiej i wezwał Ukrainę do przeprowadzenia ekshumacji ofiar. Alternatywną poprawkę przygotowali eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki i sprawozdawca raportu o Ukrainie Michael Galler. Chcą wpisać do raportu, że decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego była niepotrzebną eskalacją, niezgodną z europejskimi wartościami. Łączą bezpośrednio sprawę Wołynia z europejskimi aspiracjami Kijowa. Wydaje się, że ta poprawka ma większą szansę na przyjęcie przez cały Parlament Europejski. Trwają rozmowy w tej sprawie z socjalistami i liberałami.
4: Dzisiaj w życie wchodzi rewolucja w zakupach przez internet. Chodzi o nowe unijne przepisy, które wprowadzają dodatkowe opłaty celne na przesyłki o wartości do 150 euro. Cło w wysokości 3 euro będzie pobierane od każdej pozycji w zgłoszeniu celnym.
6: Przykładowo, jeżeli ja dzisiaj kupuję t-shirt za 3 euro, to będzie trzeba doliczyć kolejne 3 euro za cło. Oczywiście w danej kategorii, czy przykładowo, jeżeli zamówię 10 takich t-shirtów, to zapłacę 3 euro. Natomiast jak zamówię spodnie, t-shirt i jeszcze jakąś inną nie wiem, elektronikę, to za każdą kategorię zapłacę 3 euro. Czyli w przypadku towarów o bardzo niskiej wartości, a my ich kupujemy w milionach, bo w zeszłym roku to było ponad 100 milionów takich towarów przyjechało do Polski.
4: Wyjaśnia profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Cło będzie naliczane już w momencie dokonywania płatności za towar, a nie dopiero przy odbiorze przesyłki.
3: Wiele miejsc w Polsce może pozazdrościć nam takiej temperatury, a deszcz, no cóż, ten także jest już w wielu miejscach w kraju. Na termometrach obecnie w okolicach 16-17 stopni Celsjusza, w wielu miejscach burze i deszcz, ale małe przejaśnienia też się pojawiają. Na szczęście wraz z tymi burzami nie przyszedł silny porywisty wiatr, a ciśnienie w okolicach 1000 hektopaskali. Rozpoczynamy nasz popołudniowo-wieczorny program po godzinach. Dziś numer jeden to psy, bowiem mają dzisiaj one swój dzień. Ale także mówić będziemy trochę o owocach, bo także obchodzimy dzisiaj Dzień Owoców. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
7: Radio Alex. Muzyka wybrana na

0: Dla wielu pierwszy dzień lipca to dopiero pierwszy dzień wakacji, choć tak naprawdę często zaczynamy ten wolny czas już dużo wcześniej, w czerwcu. Bez względu na to, kiedy jest rok szkolny, niektórzy po prostu lubią wziąć sobie urlop na przykład w czerwcu. Dziś o urlopach mówić nie będziemy, natomiast pierwszego dnia lipca mamy kilka ciekawych dni w kalendarzu. Między innymi mamy dzisiaj Dzień Psa i o psach warto będzie poopowiadać. Kilka ciekawostek Wam przedstawię oraz Międzynarodowy Dzień Owoców. Te tematy dzisiaj dominować będą w naszym programie do 22.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
3: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
2: Rysiu, jesteś nieoceniony.
3: No, co wypatrzyłaś?
2: Panel podłogowy Dąb Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
4: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
5: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.
6: Pienso con sueño para sí.

0: 1 lipca 2007 roku redakcja czasopisma Przyjaciel Pies ustanowiła w Polsce Dzień Psa. Nieprzypadkowo wybierając datę na początku wakacji, być może się już domyślacie, bowiem za tą decyzją stała taka statystyka bardzo alarmująca i niemiła. Według danych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami to właśnie w lipcu porzucanych jest o 30% więcej psów niż w innych miesiącach roku. I to właśnie wtedy tysiące czworonogów trafia do schroniska i właściciele wyruszają sobie na beztroski urlop.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
5: W druku 3D liczy się powtarzalność, każda warstwa, każdy detal. Dlatego wybierasz rozwiązania, którym możesz zaufać. Filament Point, polski sklep i marka z własną linią filamentu PLA i PETG, tworzoną dla hobbystów i zastosowań profesjonalnych. Polski produkt, znane pochodzenie składu, przewidywalna jakość i stabilność druku. Sprawdzone źródło od pojedynczych projektów po produkcję w twojej firmie. Filament Point, twój partner w druku 3D. www.filamentpoint.com.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Kończy nam się pierwsza godzina naszego popołudniowo-wieczornego spotkania po godzinach. Już za chwilę będzie godzina 18, wówczas zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com. Po reklamie.
0: Jest środa, pierwszy dzień lipca, minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
3: Śmiertelny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kiszkowie w powiecie gnieźnieńskim w Wielkopolsce. Zginął 41-letni kierowca samochodu osobowego, który wjechał pod pociąg towarowy. Maszynista był trzeźwy. Nieco ponad godzinę trwało spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Ani MON, ani kancelaria prezydenta nie poinformowały o szczegółach tej rozmowy. Jak zapowiadała wiceminister obrony Magdalena Słupkowiak-Czarnecka, głównym tematem miał być przyszłotygodniowy szczyt NATO w Ankarze, ale miała być też poruszona sprawa stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Po serii kontroli i dyskusji wokół warunków, w jakich przebywały psy, powiatowy lekarz weterynarii zdecydował o zamknięciu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu. Przebywa tam w tej chwili ponad 270 psów. Jak poinformował wojewoda małopolski, decyzja została wydana na wniosek właścicielki, która zrezygnowała z dalszego prowadzenia placówki. Sprawie przygląda się nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, co dokładnie wiadomo w tej sprawie?
4: Po przeprowadzonej 26 czerwca kontroli stwierdzono naruszenia techniczne, m.in. w zakresie ogrodzenia, warunków dla młodych zwierząt oraz opieki weterynaryjnej. W związku z tym wprowadzono czasowy zakaz przyjmowania nowych zwierząt i wydano nakazy naprawcze. Upały w kolejnych dniach wymusiły dodatkowe kontrole oraz interwencje służb, które pomagały w schładzaniu zwierząt. Wczoraj natomiast schronisko zostało wykreślone z rejestru zakładów, co oznacza zakończenie jego działalności. Powiatowy lekarz weterynarii wezwał 43 gminy, które miały podpisane umowy ze schroniskiem, do pilnego przejęcia psów i zapewnienia im dalszej opieki. Odbiór zwierząt będzie odbywał się pod nadzorem służb weterynaryjnych, a transport psów musi spełniać wymagane standardy. Adopcja zwierząt ze schroniska wciąż jest możliwa.
3: Apelujemy więc do osób, które mogą wziąć te psy do swoich domów, może chociaż adopcja tymczasowa. 38 milionów 800 tysięcy osób. Tyle osób przebywa na co dzień w Polsce, według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.
0: W pogodzie temperatura w okolicach 17-18 stopni Celsjusza, burza z deszczem, ale nie brakuje też małych przejaśnień. Na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali ciepło i mokro. A do godziny 19 sprawdzimy sobie psi węch i psi słuch, bo dziś mamy w Polsce Dzień Psa, ale także pojawią się newsy i plotki ze świata show biznesu. Do 22. Witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: 1 lipca w Polsce obchodzimy Dzień Psa. No i o psach dzisiaj trochę poopowiadamy, a jest o czym, bo po pierwsze to jakby nie było najbliższy przyjaciel człowieka, jeśli chodzi o zwierzęta, choć pozdrawiam również tych, którzy kochają konie, koty oraz inne zwierzaki. No o psach dzisiaj jednak mówić będziemy w większości, bo to ich dzień. A psy, wiadomo, że charakteryzują się przede wszystkim niezwykłym węchem, bowiem psi nos ma nawet 300 milionów receptorów węchowych, człowiek ma ich zaledwie 5 milionów. No i dzięki temu potrafią wyczuć zapachy do 100 tysięcy razy lepiej niż ludzie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP 1, TVP 2 i w TVP Sport.
12: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
13: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabczeszdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
12: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
14: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
13: To jakbyś nie był tam wcale.
12: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
15: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu-Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
16: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
17: Hej kochani, jak weekend to ino, na bani. Piątek o 20 zaproszony na Elvis Presley Show. Największe przeboje król.

0: Resort Bania w Białce Tatrzańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
1: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.
2: Po reklamie.
3: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Zapraszam na newsy i plotki w naszym programie. Będzie o Filipie Heizerze, który od czasu do czasu gości na naszej antenie. Coraz śmielej bowiem mówi o planowanym ślubie z 19-letnią Blanką i zdradził nawet przybliżony termin ceremonii. Jak udało się ustalić dziennikarzom, najbliżsi jego narzeczonej o tych planach dowiedzieli się z mediów. Sam ślub planowany jest podobno na wrzesień, a Filip Heizer stwierdził, że nie myślał w ogóle kompletnie o tym, aby podpisywać jakieś intercyzy i chyba dalej nie będzie myślał. Jeśli bierzemy ślub kościelny i tam jest jasno i konkretnie powiedziane, co Bóg złączył, człowiek nie rozłączy, to my naprawdę będziemy się o jakichś pieniądzach rozpisywać na papierze? To Bóg łączy. To nie można tak, przynajmniej moim zdaniem, powiedział w rozmowie z dziennikarzami Filip Heizer. No to czekamy teraz na odpowiedź rodziny, która o ślubie, a raczej o jego planach, dowiedziała się właśnie z mediów.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Przyznam szczerze, że chyba wolę jednak wrócić do tematu psów, niż przyglądać się temu, co wyczynia Filip Heiser. To jego sprawa oczywiście, ale jest osobą publiczną, dlatego wspominamy o jego historiach. Teraz wracamy do tematu psich spraw, bowiem pies ma dzisiaj swoje święto i swój dzień w naszym kraju. Mówiliśmy o psim węchu, no to teraz warto zwrócić uwagę na psi słuch, a ten można powiedzieć jest absolutny. Czworonogi słyszą dźwięki o częstotliwości nawet do 65 tysięcy herców, natomiast ludzie dla porównania słyszą do około 20 tysięcy herców. Same uszy psa działają podobno jak radar. Zwróćcie uwagę, jak się ruszają czasami, jak coś usłyszą i potrafią zlokalizować źródło dźwięku w 0,06 sekundy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Kończy nam się kolejna godzina naszego programu Po godzinach. Już za chwilę będzie 19:00. Zapraszam wówczas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest 1 lipca, godzina 19:00. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
4: Utrudnienia w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich. Powodem jest pożar traw wzdłuż torów kolejowych w miejscowości Wiciejów w pobliżu Mińska Mazowieckiego. Na miejscu pracują strażacy. Odwołana jest część pociągów, m.in. relacji Siedlce-Warszawa. Do odwołania bilety kolei mazowieckich są honorowane we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej w Warszawie i okolice. Z powodu awarii sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów na trasie Lęborg-Słupsk na Pomorzu. Minie jeszcze kilka godzin, zanim usterka zostanie usunięta. Przewoźnicy uruchomili autobusową komunikację zastępczą. Bez konkretnych decyzji zakończyła się rozmowa prezydenta Karola Nawrockiego z Urszulą Pasławską z PSL w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Projekt w zeszłym tygodniu trafił na biurko prezydenta. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Krasoniem. Witamy. Michale, jak przebiegała ta rozmowa?
5: Prezydent dopytywał o konkretne zapisy ustawy. Jak przekazała Urszula Pasławska, część z nich budzi wątpliwości Karola Nawrockiego, jednak ostatecznej deklaracji prezydenta wciąż nie ma.
6: Rozmawialiśmy o konkretnych przepisach, również związanych z kwestiami chociażby majątkowymi i podatkowymi. Kwestie socjalne, społeczne również były poruszane. Pan prezydent poinformował mnie, że rozważa dzisiaj podjęcie decyzji.
5: Prezydent na podjęcie tej decyzji ma jeszcze ponad 2 tygodnie. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Michał Krasoń.
4: Prezydent i szef MON-u mają wspólne, spójne stanowisko, które zaprezentują na szczycie NATO w Ankarze. Tak zapewnia wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. Jak dodał, obaj politycy mówią też jednym głosem w sprawie bazy USA w Polsce. Zakończyło się spotkanie Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem poświęcone obu tym kwestiom. Ani prezydent, ani wicepremier, minister obrony nie skomentowali tych rozmów. Nowe leki dla osób z problemami kardiologicznymi oraz dla chorych na nowotwory są na nowej liście leków refundowanych. Wykaz będzie obowiązywał od dzisiaj do końca września. Komentarze lekarzy zbiera Michał Dobrołowicz, który jest przed Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Michale, które zmiany mają szczególne znaczenie według specjalistów?
7: Bardzo ważne według nich jest pojawienie się na liście nowych leków dla chorych na drobnokomórkowego raka płuc. To jest agresywna postać tego nowotworu. Tak to tłumaczy profesor Joanna Chorostowska-Wynimko.
8: I te leki istotnie przedłużają czas przeżycia, ale również poprawiają jakość życia pacjentów. To zwykle również oznacza, że pacjent po prostu wraca w dużym stopniu do normalnego funkcjonowania.
0: Na termometrach do 17 stopni Celsjusza, w dalszym ciągu możliwe burze z deszczem z małymi przejaśnieniami. Na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali jest dość ciepło jak na tę porę, ale i cały czas mokro. Na szczęście wiatr jest prawie niewyczuwalny. W tej godzinie do 20:00 w naszym programie Po godzinach królować będzie pies. Sprawdzimy, ile lat ma najstarszy pies, jak wygląda najwyższy pies i jak wygląda oraz jak bardzo mały jest ten najmniejszy. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Alex.

0: Każdy z nas, kto posiadał psa lub posiada, marzy o tym, aby żył on jak najdłużej. No i oczywiście nie brakuje tych, którzy posiadają tak zwane dziadki. Są też tacy, którzy wspominają swoich wyjątkowych przyjaciół, którzy niestety już odeszli. Mam oczywiście cały czas na myśli psy. Tym najstarszym psem w historii, najdłużej żyjącym, był australijski pies pasterski o imieniu Blue. W chwili śmierci w 1939 roku miał ukończone aż 29 lat i 5 miesięcy. Życzę Wam takich przyjaciół przynajmniej na te 29,5 roku.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby. Jeff!
8: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Po reklamie.
1: Radio Alex.

Znamy już, ile żył najdłużej pies na świecie, no to teraz sprawdźmy, który z psów był najwyższy. No i pewnie dobrze się domyślacie, chodzi o doga niemieckiego, bo to są te jedne z największych psów na świecie. Ten miał na imię Zeus i pochodził ze Stanów Zjednoczonych, nawet widziałem kiedyś film z nim. Mierzył w kłębie aż 1,118 mm, czyli praktycznie 1,12 cm, a stojąc na tylnych łapach osiągał wysokość 2 m 26 cm. No to krótko mówiąc, wyższy od niejednego dobrego koszykarza.

0: wiemy już, że Zeus był najwyższym psem na świecie. No to teraz sprawdźmy, który z piesków był najmniejszy. Suczka rasy Chihuahua, tak jest, dobrze kombinujecie, bo to rasa jedna z najmniejszych o imieniu Mili z Puerto Rico, mierzyła zaledwie 9 cm i 65 mm wysokości, czyli niecałe 10 cm. I tutaj rzeczywiście można śmiało powiedzieć, że był to pies kieszonkowy.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
3: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: No i proszę bardzo, nie wiadomo kiedy i znów umknęła mi cała godzina. Za chwilę będzie 20, zapraszam wówczas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Alex.
0: Jest 1 lipca, mamy środę, minęła godzina 20, zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
2: Około 350 zgłoszeń odebrali śląscy strażacy w związku z burzami i ulewami, które przechodzą nad regionem. Najwięcej interwencji jest obecnie w rejonie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Mikołowa. Zgłoszenia dotyczą głównie zalanych piwnic, połamanych konarów drzew. W Żywcu wiatr zerwał część dachu na jednym z budynków. Nikt nie został ranny. Pasmo burz ciągnie się teraz od Śląska i Małopolski przez Świętokrzyskie oraz pogranicze Mazowsza i Lubelszczyzny. Kłopoty małych pacjentów onkologicznych ze Śląska. Opiekunowie części z nich będą musieli szukać pomocy poza regionem. Problem powstał po połączeniu pediatrycznych oddziałów onkologii i hematologii działających do tej pory w Katowicach i Zabrzu. O szczegółach Anna Kropaczek.
3: W Zabrzu działa teraz nowe Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Pacjenci z Katowic zostali tam przeniesieni. Przenieść miała się także kadra, ale 6 lekarzy specjalistów zrezygnowało z pracy w nowym miejscu.
4: Na dzień dzisiejszy opieramy się na tych lekarzach, którzy od lat pracują tutaj w Zabrzu.
3: Mówi dyrektor szpitala klinicznego w Zabrzu Dariusz Budziński. Specjaliści pracujący dotąd w Katowicach mieli doświadczenie w leczeniu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Ich brak powoduje, że rodzice dzieci ze wstępnym rozpoznaniem takiej choroby będą musieli szukać pomocy na przykład w Warszawie.
5: SOR-y czy lekarze z oddziałów pediatrycznych mogą kierować tych pacjentów, umawiać przyjęcie w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, a w międzyczasie będziemy starali się rozszerzyć zespół.
3: Mówi profesor Tomasz Szczepański, ordynator oddziału w Zabrzu.
2: Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz spotka się dziś w Waszyngtonie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Jak dowiedział się Paweł Żuchowski, rozmowa ma dotyczyć relacji polsko-amerykańskich i przygotowań do szczytu G20. Z pewnością poruszona zostanie sprawa całej stałej obecności sił USA na terenie naszego kraju. Śledczy badają okoliczności wypadku 19-letniego kierowcy BMW, który wczoraj nad ranem staranował w centrum Lublina inny samochód. W wypadku zginęła 17-latka. 7 osób zostało rannych. Dominik Smaga. W jakim stanie są poszkodowani?
6: Mają urazy wewnętrzne i złamania. W ciężkim stanie ze złamanym kręgosłupem jest m.in. kierowca drugiego samochodu Toyoty przewozu osób, którą staranowało rozpędzone BMW. Za kierownicą BMW siedział 19-latek. Wiózł grupę młodych ludzi. Jego najmłodszy pasażer miał 16 lat. Możliwe, że jeszcze dzisiaj będzie wiadomo, czy kierowca BMW był pod wpływem alkoholu. Na wyniki badań ani na obecność narkotyków trzeba jeszcze poczekać.
0: W wielu miejscach w naszym regionie deszczowo i burzowo, do tego 17 stopni na termometrach, na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali. Jedynie wiatr nam sprzyja, bo nie wieje zbyt mocno. Co dalej w pogodzie jeszcze dziś w programie powiemy oraz o tym, co w nocy i co jutro w ciągu dnia. W kolejnej godzinie naszego programu, tym razem nie o psach, ale o owocach, bo dziś również mamy Międzynarodowy Dzień Owoców. Będzie o borówkach, będzie o marakui i o winogronach. Do 22:00 zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Nie bez powodu 1 lipca jest Międzynarodowym Dniem Owoców, bo to lato, kiedy czas jest na to, żeby spożywać jak najwięcej owoców i jak najwięcej witamin. A wśród nich między innymi polecam borówki, bo to wyjątkowe owoce. Ich bogactwo związków ochronnych wspiera serce, naczynia krwionośne i różne procesy, które regenerują nasz organizm. To jedne z najsilniejszych, naturalnych, tak zwanych tarcz antyoksydacyjnych dostępnych w diecie. Można śmiało powiedzieć, że borówki mają nawet 10 razy więcej antyoksydantów niż większość owoców, zatem pożerajmy borówki ile się da. Aha, tylko myjcie wcześniej przed jedzeniem.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: było o borówkach. Któż nie lubi borówek? Są tacy podobno, którzy boją się jeść borówek, bo zaraz cali się wymarzą, a potem nie mogą się domyć. No to z marakują będzie trochę inaczej, tym bardziej, że marakuja pomaga redukować stres i poprawia jakość snu, bowiem zawarty w niej harman działa podobno uspokajająco i wspiera regenerację wieczorem. To jest świetny dodatek do nocnych koktajli i smoothie, albo zwyczajnie po prostu, jeśli macie pod ręką, zajadajcie marakuję przed snem, wtedy spokojnie zaśniecie i ten sen powinien być również w miarę spokojny. Pierwsze słyszę, no i już szukam marakuji.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex. Who's

0: Smakowicie i owocowo, niech będzie. Tak kończymy tę godzinę. Już za chwilę będzie 21. Zapraszam wówczas na najnowsze wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.
0: Na naszych zegarach wybiła godzina 21. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
6: Niszczycielskie burze przechodzą przez Lubelszczyznę. Służby apelują, zostańcie w domach, zabezpieczcie dobytek. Strażacy mają setki wezwań. Sytuację śledzi Dominik Smaga. Jak dużo jest tych interwencji?
7: Od 15 tych interwencji jest już ponad 320. Pół godziny wcześniej było ich o 30 mniej, czyli co minutę ktoś prosi o pomoc. Większość wezwań dotyczy połamanych i przewróconych drzew, które uległy naporowi wiatru. Żywioł uszkodził co najmniej 50 dachów. Kolejnym problemem są ulewne deszcze. Na Lubelszczyźnie straż już 70 razy była wzywana do zalanych posesji, domów i dróg. Najgorzej jest w rejonie Puław oraz na północy regionu, gdzie obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Jeżeli parkujecie pod drzewami, lepiej przestawcie auto, zanim zacznie mocniej wiać.
6: Sąd odrzucił zażalenie na areszt Zbigniewa Ziobry. Ta decyzja pozwala na ściganie polityka PiS za granicą. Łączymy się z Michałem Krasoniem, który jest przed Sądem Okręgowym w Warszawie.
8: Dobry wieczór.
6: Michale, co wpłynęło na tę decyzję?
8: Sąd nie uwzględnił licznych wniosków obrońców Zbigniewa Ziobry, w tym m.in. o wyłączenie sędzi, która wcześniej utrzymała decyzję o areszcie innego polityka, Marcina Romanowskiego. Obrońcy wnioskowali także o wstrzymanie aresztu do czasu przesłuchania kluczowego ich zdaniem świadka w sprawie, księdza Michała Olszewskiego, również oskarżonego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Z tym także sąd się nie zgodził. Dzisiejsza decyzja sprawia, że postanowienie o areszcie jest prawomocne. To otwiera drogę do wnioskowania o ekstradycję polityka PiS ze Stanów Zjednoczonych. Sprzed sądu Okręgowego w Warszawie. Michał Krasoń.
6: Niezwykłe oświadczyny połączone z przesłaniem dla świata. Dwie zamaskowane osoby wdrapały się na iglicę Empire State Building w Nowym Jorku i rozwinęły transparent z napisem: kiedy siła miłości pokona miłość do władzy, świat zazna pokoju. Chwilę później doszło do oświadczyn.
0: Pochmurno i deszczowo, gdzieniegdzie nawet jeszcze burzowo, na termometrach do 17 stopni Celsjusza, na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali, choć to ciśnienie waha się właśnie wokół tych wartości. Wiatr w porywach do 40 km na godzinę. To jest program Po Godzinach i właśnie ta godzina do 22 to muzyka wybrana specjalnie na lato, wybrana specjalnie dla Was. Do godziny 22 zaprasza jeszcze Wojtek Bednarczyk.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Hansa.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana

0: Radio Alex.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
4: Na zegarach wybiła godzina 22. Zapraszam na ostatnie już dzisiaj wydanie wiadomości.
5: Kilkaset razy wyjeżdżali strażacy do usuwania skutków burz na Lubelszczyźnie. Sytuację śledzi Dominik Smaga. Jak poważne są uszkodzenia?
6: Już teraz wiadomo o 8 dachach całkowicie zerwanych z domów mieszkalnych. Uszkodzone są dachy na kolejnych 11 domach. To bilans z Lubelszczyzny, gdzie najwięcej szkód jest w rejonie Puław. Do tego trzeba doliczyć kilkadziesiąt uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych, 75 wyjazdów do zalanych posesji i lokalnych dróg. Z dróg trzeba też usuwać połamane drzewa. Zresztą nie tylko z dróg. Do różnych wiatrołomów strażacy w Lubelskiem byli wzywani niemal 240 razy.
5: Koniec pakietu CPN może oznaczać początek wzrostu inflacji. Przepisy ograniczające podwyżki cen paliw wygasły. Eksperci obawiają się, że to przyczyni się do podwyżek cen na sklepowych półkach. Igor Skrzypek, co mogą przynieść kolejne miesiące w gospodarce?
7: Droższe paliwa to droższy transport to wyższe ceny podstawowych produktów, na przykład żywności. Jest ryzyko, że inflacja może się rozpędzić. Samo przywrócenie pełnego podatku VAT to dodatkowe 0,7 punktu procentowego wskaźnika inflacji. Jednak okoliczności na rynkach są sprzyjające.
8: Korzystne tendencje na rynkach globalnych pod względem cen ropy sprawią, że ostateczny wpływ będzie mniejszy.
7: Wyjaśnia analityk banku PKO BP Kamil Pastor.
8: Paliwa mogą podbić inflację o około 0,5 punktu procentowego.
7: To oznaczałoby powrót do inflacji powyżej 3%. To nie są dobre wieści dla naszych portfeli, ale taki poziom wzrostu cen jest jeszcze bezpieczny z punktu widzenia gospodarki.
4: Czas na krótką informację o pogodzie, o tej pogodzie, która czeka na nas w nocy, ale także jutro o poranku i w ciągu dnia. W nocy będą nam towarzyszyć opady deszczu, temperatura najniższa nad ranem to 15 stopni Celsjusza. Potem już się rozpogodzi, zachmurzenie umiarkowane w ciągu dnia, przynajmniej do południa. Po południu już zachmurzenie małe, do nieba prawie bezchmurnego, ale maksymalna temperatura jutro w naszym regionie to do 20 stopni Celsjusza, z ciśnieniem lekko powyżej 1000 hektopaskali. I to wszystko na dzisiaj ode mnie. Życzę Wam stosunkowo przyjemnej, chłodnej i wakacyjnej tejże właśnie nocy. Pamiętajcie, zostawiam Was z muzyką wybraną specjalnie na lato, a za uwagę dziękuję. Wojtek Bednarczyk. Ściskam i pryskam.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: informacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.